Jestem jak worek z farsą, oni czują samotność, a ja nie czuję już nic, wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop, ej, co to podgląd, mam w iPhone'ie jak nic, eskam na okrągło, jestem jak worek z farsą, oni czują samotność.

0: A ja nie czuję już nic, chodzę do klubu wolno. One się patrzą nosą. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść w to co modne.

wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: Bielska, Kielce.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Weronika Wawrzyk, sprawdzamy prognozy na kolejne dni oraz na weekend. Według aktualnych danych w środę w Kielcach 37 stopni, w czwartek 35, w piątek z kolei ochłodzenie i na termometrach zaledwie 24 stopnie.
0: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Jest 6, Paulina Chorpatowska, to jest SK News. Śmiertelny rosyjski atak na Kijów. Jedna osoba zginęła, a 12 zostało rannych. To po nocnym ostrzale rakietowym ukraińskiej stolicy. Rakiety uderzyły w 7 rejonów miasta. Uszkodzonych zostało wiele budynków i magazynów. Rosja od kilku tygodni niemal każdej nocy atakuje Kijów. Spór o ułaskawienie Starucha. Prezydent Karol Nawrocki ułaskawił Piotra Saruchowicza, nieformalnego lidera kibiców warszawskiej Legii. Decyzja wywołała falę krytyki ze strony rządzących. W odpowiedzi współpracownicy prezydenta bronią decyzji głowy państwa.
4: Ma do tego prawo i wara rządzącym od prerogatyw pana prezydenta.
3: Komentuje rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Niektóre ułaskawienia mówią więcej o prezydentach niż ich wszystkie przemówienia razem wzięte. Tak z kolei w sieci decyzje Karola

0: Nawrockiego skomentował Donald Tusk. Będzie mniej owoców w tym sezonie. GUS szacuje, że tegoroczne zbiory spadną o ponad 18%. To efekt wiosennych przymrozków, niewielkich opadów deszczu i czerwcowych fal upałów. Czy klienci obawiają się wyższych cen?
1: Co jadłam, to jem nadal. Na pewno droższy.
2: Jem owoce, warzywa, nie jest to jedyny czynnik, który wpływa na pewno na ceny rynkowe. Jest jeszcze kwestia importu, eksportu.
0: Słabsze zbiory nie tylko owoców. W tym roku problem dotyczy także warzyw i zbóż.
3: Jankes, Kama i Wiktor. Wiktor.
4: Jest środa, jest 6 rano, uwaga, mamy spektakularną wiadomość. Radiowa rodzina znowu w komplecie.
5: Radiowa, to jest bardzo ważne, bo DNA i nazwiska mamy różne.
6: Na szczęście.
4: Jeszcze jedna ważna, spektakularna wiadomość. Jankes właśnie przetyka ekspres od kawy. Czyści go z fusów.
5: No to czekamy na wasze spektakularne wiadomości z pracy, z domu, z wakacji. Zewsząd.
4: 664-402-302 albo na Messengerze. Mikrofon macie i gadacie. Jaka jest wasza spektakularna wiadomość z pracy, z domu, z wakacji?
7: Ja się staram.

0: 8 minut po godzinie 6.
1: Ogłaszam, udało się!
0: Już wszystko?
1: Wszystko gotowe? Przetkałem. Byłem w toalecie później i też przetkałem.
0: Pokaż palce, czy masz podpas nogciami.
2: Ja nie chcę, żeby pokazywał. Dziękuję.
1: Nie, to przetkanie.
0: Fusy. Fusy z ekspresu, czy masz pod palcami, podpas nogciami?
1: No też.
0: No, to świadczy o tym, że człowiek pracował. Ręce świadczą
1: wszystko
0: o człowieku.
1: Gra. Kawa działa, toaleta działa, lodówka działa, możemy jechać.
2: A ty działasz?
1: Ja boję się, jak.
2: No dobra, czekamy na wasze spektakularne wiadomości. Sprawdźmy, czy Messenger działa.
3: Uwaga. Spektakularna wiadomość. Wstałem, jadę do pracy i uwaga, chce mi się.
0: To bardzo dobra informacja.
2: Nie wolno jechać za szybko, żeby nie zgubić tego po drodze.
0: Słuchajcie, z moich spektakularnych informacji, bo nie było mnie dwa dni.
1: Dawaj, co tam ciekawego się wydarzyło?
0: No, niby odpoczywałem, było
2: fajnie. Oświadczyłeś się?
1: Nie. Bo w kolega przyszedł w ogóle, bo Brzozowski się ohajtał. Mówi, słyszeliście? Wiktor się ohajtał!
2: No i co, nie ty.
0: Olka jeszcze nic nie wie o tym.
1: To nie, no i co?
0: Jakby co?
1: No.
0: Miałem takie szczęście, że postanowiłem pobiegać na bosaka po trawie. I wdepnąłem w pszczołę.
1: Brawo.
0: I ta pszczoła mnie ukąsiła. I mam tak spuchniętego małego palca u nogi, że ledwo mi się w bucie mieści.
2: Ale to jest w ogóle jedyny przypadek w ludzkości, kiedy mały palec przestaje być mały.
1: Szkoda pszczoły.
0: Dajcie znać, jakie są wasze spektakularne wiadomości.
1: Naprawdę bardzo szkoda pszczoły.
0: Dajcie znać, jakie są wasze spektakularne wiadomości.

0: Gramy w Anwesce, jak śpiewają, 17 po 6.
1: Poranny? Brasowanie.
2: Szczekamy wam wesce. Szczekamy wam wesce.
0: Dzień dobry wszystkim.
1: Dzień dobry.
0: Ja dzisiaj z pieskiem i bardzo dobrze.
2: O, dobrze, no już oczywiście.
0: Dobra, zabieramy się za przegląd prasy. To jest bardzo ważna kwestia.
2: Wydaje mi się, że Majlo szczeka, bo widzi, o czym piszą w gazetach dzisiaj porannych.
1: Bo ta mucha, Anna Mucha, która jest przerażona ceną akcesoriów do toalety.
2: Przepraszam, ale o co chodzi?
3: Nie umiałabym wydać prawie 1000 zł na szczotkę do kibla.
4: Napisała na Instagramie i wrzuciła zdjęcie drogiej oferty.
0: Ale ja widziałem cenę szczotkę też za 70 zł, czy nawet 49 też było okej.
2: To 70
1: zł. 20 parę w Pepco też jest.
2: A 1000?
0: Dokładnie.
2: A 1000? Widzieliście taką? Za 1000?
0: Za 1000 zł, no dobrze. Tak. Jana jest przerażona tym tysiakiem, dobra. No.
1: Oto toaletowy paradoks. Jest tak czysto, że mucha nie siada.
0: No. To prawda, tak może być.
2: Ale są takie. Są takie kraje, gdzie się po prostu kuca nad toaletą i to jest idealne rozwiązanie.
0: Patrzymy, co się dzieje w telewizji, bo w radiu jest fajnie, a w telewizji się dzieje. Margaret już jest poza programem.
2: The Voice of Poland.
0: Zastąpi ją.
2: Edyta Bartosiewicz.
0: I co? I co na to Margaret?
2: No właśnie podobno radość jest po obu stronach barykady, bo Margaret się cieszy, że usunęli ją z programu, a jeszcze bardziej cieszy się, że to właśnie Edyta Bartosiewicz zastąpi ją w fotelu jurora.
0: No taka historia, dziękujemy.
1: Pracownik idealny. Cieszy się dwa razy. Przy zatrudnieniu i przy zwolnieniu.
0: Brawo!
5: Pracowanie tylko w Radiu SK.
0: A wiecie co?
1: Gosia,
0: czyli Margaret powiedziała na koniec?
1: No.
0: Thank you very much.

0: dla wszystkich singli na wakacjach. Sama, sama, sama i David... Nie, to nie David Guetta.
1: David Summers.
2: Summer Kali Harris.
0: Tak na ucho brzmiało jak David Guetta, ale na oko, jak już spojrzałem na wykonawcę Calvin Harris.
2: A to jest normalne, wiesz, jak ktoś na dwa dni ucieka z pracy, z radia, to wtedy ma
0: wszystko
2: prawo tak,
0: żeby mu się...
3: Oczy mu się pomieszały. Najbardziej.

0: or another.
1: Autopromocja.
2: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SS-ka dowozi kampera.
1: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
3: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
4: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Weronika Wawrzyczek, dzień dobry. W środę mamy środek tygodnia, coraz bliżej do godziny 7 na termometrach już w tej chwili. 24 stopnie i dziś szykuje nam się najgorętszy dzień tego tygodnia. Dziś termometry wskażą nawet 37 kresek.
6: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Jest 6.30, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Trzylatek pogryziony przez psa. Do zdarzenia doszło w Makasznicach w Małopolsce. Na miejsce wezwano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Chłopiec z obrażeniami twarzy trafił do szpitala. Mężczyzna z amunicją zatrzymany na polu golfowym Trumpa miał obserwować przygotowania służb do wizyty prezydenta USA i nagrywać ich działania. Przy sobie miał magazynek z nabojami, a w jego domu znaleziono broń i amunicję. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Synoptycy ostrzegają przed niebezpieczeństwem. Pogodą. W niemal całej Polsce obowiązują ostrzeżenia przed upałami. Dodatkowo RCB wydało alerty dla części zachodniej Polski przed burzami, silnym wiatrem, deszczem i gradem.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka.
2: SK Sport News.
9: Świątek, Linet i Hurkacz z awansami. Iga Świątek pokonała Sarę Bejlek 6-0, 6-3 w turnieju w Toronto. Jej kolejną rywalką będzie Wiktoria Golubicz. Magda Linet wygrała z Karol Czao, a Hubert Hurkacz awansował w Montrealu po zwycięstwie nad Marcosem Gironem.
10: Bardzo się cieszę z pierwszego zwycięstwa w Montrealu. Zawsze pierwsze mecze nie są najłatwiejsze, też nowa nawierzchnia.
9: Mówił po meczu Hubert Hurkacz, a Polak zagrał pierwszy mecz od 5 lipca, gdy z powodu urazu wycofał się w 1/8 finału Wimbledonu.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl. Jankes. Kama i Wiktor.
2: Radio SK.
4: 6.38 Więta, z tej strony program, czterej radiowcy i pies. Dzisiaj Kama z Milo przyszła.
11: Milo, chodź szybko.
12: No dobra, czas na kolejne. On pomyślał sobie, że od ilości szczeków będzie miał płacone. W smaczkach.
4: To już ma naprawdę premię nawet. Kolejne spektakularne wiadomości z waszej strony.
13: Witamy, spektakularna wiadomość. Jeszcze jutro i pojutrze i mam 3 miesiące urlopu. Pozdrawiam.
12: No to urlop macierzyński?
4: Prawdopodobnie tak.

0: Jesteście w pracy? W domu? Na wakacjach? Dajcie spektakularną wiadomość, a w radiu puścimy ją dalej.
1: Teraz Dawid Podsiadło, on całe szczęście, cały czas, no, bez żadnych wakacji.

0: Mówiłeś o Davidzie, no i jest David Guetta w Radiu SK.
1: W końcu się pojawił.
2: Run, run, Rivers.
0: No dobrze, 6.37, 23 minuty i będzie z nami godzina 7.
3: Lubisz prezenty?
0: Czy ja lubię prezenty? Mhm.
1: Posłuchaj teraz, kto dla ciebie ma prezent. Czy poznajesz tę postać? Uwaga.
0: Jak mu to z Colin, czy jak mu tam?
3: No, dobrze. Jak mu tam?
0: Nie ze Sobel.
2: Z Colin, biegnie.
3: Z Colin ma propozycję. Tylko teraz możecie nabyć koszulkę z wizerunkiem Jezusa i z hasłem Boże, broń króla Latino.
0: Ale serio? Tak. Ale jest też, ma w ręce kiełbasę?
1: Nie, nie, nie, nie. Ale rozumiesz, dwie największe postacie świata, czyli Jezus i Skolim, weszły w kooperację.
0: Niesamowite, naprawdę. Muszę sobie kupić taki rozmiar oczywiście, poproszę Eskę.
1: Ja mam jeszcze jedną propozycję modyfikacji tego napisu, bo tam jest Boże, chroń króla Latino.
2: Jezusie, to drogi, ja to...
0: No.
1: Ja bym napisał Boże... Słyszysz i nie grzmisz.
3: Przepraszam cię, dwa dni temu grzmiało i to bardzo.
4: Reklama.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: I po reklamie. SK.

0: Ariana Grande w Radiu SK 12 do 7.
1: My mamy swoją Arianę w domu.
2: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok. Happy birthday
3: to you. Juju, Stysia.
4: SK budzi w urodziny.
0: Juju, Justyna, która gra obecnie w statki. Uwaga, jaki strzał? L? 4. No dobrze, L4. Brawo, trafiony, zatopiony.
5: Justysia, ty napisałaś nam, że jesteś ryczącą 40. Chciałabym powiedzieć, sprawdzam. Poprosimy o ryk.
6: Mam taśmę profesjonalną, słuchajcie.
1: Dawaj.
7: Jest, udało się to dzisiaj.
5: Wielkie gratulacje. Rozumiem, że te L4 to nie z powodu PESEL-u.
7: Nie, to z powodu krzywych nóg.
6: Jak to?
0: Coraz bardziej cię lubimy.
1: L4 z powodu krzywych nóg, czego nie rozumiesz.
0: A w którym miejscu są najbardziej krzywe?
7: Wiesz co, najbliżej, gdzie się stykają z ziemią.
5: My mamy takie hasło, jakie szyny, taka stacja, więc wszystko jasne, ale gratulujemy ci tego pięknego wieku, 40 lat. Kiedyś 40-latek wyglądał jak dziadek, a teraz 40-latki wyglądają jak 20-latki.
1: No i dorzucamy się, słuchaj, mamy 100 na urodziny i zapas oryginalnego soku dla ciebie.
7: Jak miło.
5: No.
7: Bardzo dziękuję.
0: No jaki plan na dzisiaj? Dzisiaj będzie bardzo gorąco, upalnie. Dziś wychodzisz, czy w domu siedzisz, odpoczywasz?
7: Tak, dzisiaj są plany. Wychodzimy do restauracji świętować moje urodziny. Tak.
5: Ty nie możesz tego mówić, no ty na L4 w domu siedzisz.
7: Halo, tu? Udało się.
2: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok. Producent soków NFC. www.oryginalnysok.pl.
0: Zuz do nas dzwoni, słuchajcie. No.
1: Nie podamy wam numeru telefonu do niej. Nie podamy wam!

0: Tate, ale ładnie grasz. Tate ma krę, za chwilę siódma.
1: Tate mamy i to sprawy. Pozdrawiamy.
2: A za momencik będzie o tym, że susi i będzie jeszcze bardziej susić.
0: Naprawdę?
2: Mhm. To ja posłuchaj w newsach.
0: Naleję może. Jankes. Jankes. Kama i Wiktor.
3: W Radiu SK. Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: Taniej. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A nektarynki, kilogram jedynie 5,99. Zgadza się. Nektarynki jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Szukasz jeszcze więcej zabawy w Energylandii?
7: Yes, of

0: do zobaczenia w Energylandii.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
5: I po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Weronika Babszczyk, no upalnie dziś w Kielcach będzie. Według ekspertów na termometrach zobaczymy nawet 37 stopni. Ja nie chcę sobie wyobrażać, jak bardzo wysoka będzie ta odczuwalna temperatura w pełnym słońcu. Pijcie dużo wody po prostu.
0: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Minęła 7, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Tragiczny bilans rosyjskiego ataku na Ukrainę. 15 osób zginęło, a ponad 50 zostało rannych po nocnym ostrzale rakietami i dronami. Rosjanie zaatakowali m.in. Kijów, Charków i Zaporoże. W wielu miejscach trwa akcja ratunkowa. Jest tymczasowy areszt dla 18-letniego Ukraińca. To nożownik, który w sobotę ranił 30-letnią Polkę we Wrocławiu. Sąd uwzględnił wniosek prokuratora. Obrońca Jakub Hirnle dodaje, że decyzja będzie zaskarżona.
4: Jesteśmy na wczesnym etapie postępowania. Na tą chwilę klient jest tymczasowo aresztowany. Prawdopodobnie zostanie on zaskarżony.
3: A przypomnijmy, że kobieta została już wypisana ze szpitala. Oszczędzajmy wodę, apeluje prezes Wód Polskich. W ciągu najbliższych tygodni poziom wody w rzekach może spaść do alarmująco niskich poziomów. Dlatego trzeba już działać, mówi Mateusz Balcerowicz w rozmowie z naszym reporterem Mateuszem Chłystunem.
5: To jest ograniczone korzystanie.

0: tarcze lub na przykład do podlewania trawników, to nie jest ten moment, kiedy powinniśmy to robić.
1: A więcej o tym piszemy na sk.pl.
2: Jankes, Kama i Wiktor.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
2: W Radiu SK.
4: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witamy. Środa, czyli w pół do piątku, brawo, brawo, brawo, dwie minutki po godzinie siódmej.
1: Brakowało mi tego naprawdę, no. Spektakularne wejście Jankesa w nadchodzący
4: dzień
1: weekend.
4: Dzień dobry.
5: Czy ktoś ma jakieś spektakularne newsy od siebie, z domu, z wakacji, z pracy?
6: U mnie spektakularną wiadomością okazało się brak mleka do kawy. Wstaję rano z wielką myślą w wypiciach pysznej kawy, wszystko naszykowane, otwieram lodówkę, a tu pustka. Zamykam lodówkę, usiadłem i patrzę na ten kubek. Co dalej?
5: Jak to co dalej? Dalej to już będzie pan mężczyzną, zacznie pan pić czarną.
1: Kama. Powiedział Wiktor, który herbatkę pije.
4: No właśnie, nie wiem, czy odnotowałeś, obraciłeś słuchacza.
7: Ale ja piję bez cukru.

0: Shakira prosi, daj, spektakularną wiadomość daj. Czekamy na was w Messengerze, tam jest taki przycisk mikrofonu i pamiętajcie, spektakularne newsy prosto z waszych domostw, wakacji i prac. Wszystko się nagrywa, a potem wskakujemy z tym na antenę.
1: To ja mam tylko spektakularne pytanie do was. Wiecie, kto to jest Ewa Chodakowska, prawda?
2: Ewa Chodakowska, pani, która ćwiczy nad... Była kiedyś u nas w studiu. Kiedyś tak z nią ćwiczyłem, że byłem chory przez 2 tygodnie.
0: Cały naród się zastanawia, czy to ona ma najsławniejszy płaski brzuch, czy może ktoś inny ma najsławniejszy płaski brzuch.
2: Czy Ania Lewandowska, czy Ewa Chodakowska, tak?
3: No czy Robert Burdejka.
1: A jaki dramat mógłby być największym dramatem w życiu Ewy Chodakowskiej?
0: Jakby wybiło jej bęben do przodu.
4: Na przykład rzeczywiście.
1: I trafiłeś, bym powiedziała, w sedno, bo Ewcia przytyła 3 kilo.
0: Ludzie,
1: żadna ciąża, napisała mało treningów, dużo jedzeniowej łobuzerki. No i stało się 3 kilo więcej.
2: Ojejku, no niesamowite. Pokażcie mi to zdjęcie. To jest ten bęben?
1: To jest ten bęben.
2: No nie wiem, co to jest bęben w ogóle.
0: Wiecie, to sprawa jest prosta. Teraz Chodakowska będzie musiała włączyć sobie ćwiczenia z Lewandowską.

0: Za momencik do zdobycia będą u nas bilety do Energyland dla was i dla waszej grupki znajomych. Jedna sekunda na udzielenie prawidłowej odpowiedzi i co ważniejsze, siódme pytanie wygrywa.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: To teraz grupka prowadzących czeka na grupkę słuchaczy.
0: Zapraszamy. 664-402-302, telefon przy uchu, bardzo prosimy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Uwaga, no i lecimy. Dzień dobry, jak masz na imię?
3: Monika.
0: Dobrze.
2: Dobrze.
5: Skąd wiedziałam?
2: Drugie. Uwaga, jakie zwierzęta piją mleko? Wymień przynajmniej dwa.
0: Monika się rozłączyła niestety.
6: No ale ja jestem.
2: Jakie zwierzęta piją mleko?
6: Kotki.
2: Oraz?
7: Oraz?
6: Oraz ja.
2: Dobrze.
7: Zaliczamy ciebie do zwierząt.
2: Dobrze.
0: Na standardowym rowerze elektrycznym w Polsce legalnie możemy jechać z prędkością 25 km na godzinę lub 50 km na godzinę, ale trzeba wtedy mieć kask.
6: 25.
2: Dobrze.
5: Czwarte.
2: Gdzie teraz gra Robert Lewandowski? Jak się nazywa ta drużyna?
6: Chicago Fire.
0: Yeah.
5: Piąte.
2: A skąd był Pitagoras?
6: Jeszcze raz, kto był kto?
2: Skąd
6: Pitagoras?
2: Był? Pitagoras.
6: Mhm. A, nie wiem, ale on z matematyką miał coś związane.
2: No to był z matmy, dobrze.
0: No. Oryginalnie z Grecji, ale z Grecji. Nie oryginalnie z matematyki.
2: No, to uwaga!
5: Szóste.
2: Dzisiaj w studiu Radia SK mamy pieska. Czyj to jest pies? Kamy, Jankesa czy Wiktora?
6: Kurczę, spałem jak gadaliście, ale stawiam, że Jankesa. Wiktora mówiłem,
2: tak,
6: Wiktora.
2: Dokładnie,
5: kawy,
2: tym bardziej, że
5: kamy. Milo dzisiaj z nami.
0: On niedawno mam pieska, w tym momencie postanowił pójść spać, ale wcześniej tak szczekał, że heja, heja.
2: Dawajcie ostatniego, bo
0: trzymaj
2: wchodzi
0: się
2: na
0: dobrego.
2: Siódme.
0: Mhm. Dzień dobry. Ojej. Halo?
2: Dzień dobry, witamy Radio SK. Halo, halo.
8: Witam, witam.
2: No i mamy to.
5: Siódme.
2: Uwaga.
0: Ostatnie pytanie przed tobą.
2: Jak się, moja droga, pisze pępek? Przez EM czy przez EU?
0: I to jest dobra odpowiedź, co znaczy, że zaproszenia do Energylandii dla ciebie i paczki twoich znajomych są już twoje.
2: Brawo.

0: Ring my bell.
1: Odważna prośba, jak na prawie 7:30 rano.
2: Dzień, dzień. 25 minut po godzinie 7, rzeczywiście, środa, 5 sierpnia.
3: Wczoraj na scenie w Warszawie, na Stadionie Narodowym wystąpił The Weeknd.
1: I nie wiadomo, czy ludzie mdleli z zachwytu, czy z pogody.
3: No właśnie, no.
2: A dzisiaj
3: upały.
2: Będzie jeszcze tak.
3: Jeszcze będzie cieplej, więc tam uważajcie na siebie, ale oczywiście przy okazji bawcie się dobrze.
2: Mm-hmm. Wczoraj znajomi byli pod wrażeniem, naprawdę. A dzisiaj ciąg dalszy, bo dzisiaj The Weeknd w środę też jest.
1: Właśnie, kto wymyślił, żeby Weeknd był we wtorek i w środę, a nie w sobotę i niedzielę?

0: Reklama.
1: Szukasz nowego samochodu w wyjątkowej cenie? Poznaj limitowaną wersję Skoda Easy. Teraz Skoda Scala Easy już od 81 100 zł. To więcej wyposażenia w standardzie i jeszcze więcej korzyści. Wszystko w atrakcyjnej cenie. Liczba egzemplarzy jest ograniczona, więc nie zwlekaj. Wybierz Skoda Easy i przekonaj się, jak wiele możesz zyskać. Więcej szczegółów uzyskasz u naszych doradców. Odwiedź salon Skoda Autoród w Kielcach przy ulicy Krakowskiej 283 i dowiedz się więcej.
2: Kochani rodzice, sala zabaw Extreme Kids już działa na pełnych obrotach i serwuje 100% wyśmienitej zabawy. Zapraszamy wszystkie dzieci od 0 do 12 lat. Chcesz zorganizować wymarzone urodziny swojej pociechy? Extreme Kids pełne atrakcji, której dzieci potrzebują najbardziej? To perfekcyjny pomysł! Extreme Kids, Kielce Krakowska 297C w Agroma Park obok siłowni Extreme Fitness. Zapraszamy! Oferujemy także warsztaty dla dzieci. Zapamiętaj ten adres i sprawdź koniecznie. extremekids.pl.
3: 58. Dymarki w Nowej Słupi. 15-16 sierpnia. Festyn archeologiczny Ludzie Ognia i Żelaza. Pokazy rekonstrukcyjne. Jarmark Rzemiosła. Festiwal Kultury Ludowej. I po raz pierwszy stoiska z produktami lokalnymi z włoskiej Sardynii.
2: A już w piątek 14 sierpnia korowód z pochodniami na rynku.

0: roku w Nowej Słupi i spektakl akrobatyczny Legendy Słowiańskie w Parku Legend.
1: 15 sierpnia koncerty Road Secrets, Tacy Sami, Róże Europy i Agnieszka Chylińska.
0: 16 sierpnia Hit Boys, Bajorson, Wat Stoja, Long and Junior oraz Zenek Martyniuk.
1: Szczegóły i bilety na www.dymarki.com.pl i parklegend.pl.
2: Uwaga, ściśle fajne. Do agentów od specjalnych zabaw. Mamy to.
3: Bawialnia Kids Planet w Kielcach. Miejsce pełne fantastycznej zabawy, urodzin i atrakcji dla grup zorganizowanych. Na urodzinach czeka kącik piękności dla małych dam i szalone farbowanie włosów dla chłopców. Po zabawie pyszne przekąski. Oferujemy także różnorodne strefy tematyczne, które pobudzają wyobraźnię i rozwijają umiejętności. Kids Planet, Kielce, Czarnowska 14. Wejście od parkingu w budynku Galerii Czarnowskiej. Więcej na bawialniakielce.pl i Facebooku.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Czas na zmianę? Wsiądź do auta, które dotrzyma Ci kroku każdego dnia. W Volkswagen Autocentrum czeka nowy Tiguan. Ten nowoczesny SUV z automatyczną skrzynią biegów jest dostępny już od 124 900 zł. Dla wybranych grup zawodowych mamy korzystne rabaty, ale świetna cena czeka na każdego. Dlatego dopytaj o szczegóły. Przyjdź, zobacz nowego Tiguana i umów się na jazdę próbną. Volkswagen Autocentrum. Kielce, ulica Zakładowa 18.
6: I po reklamie.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Weronika Wawrzyk, powoli zbliżamy się do godziny 8, więc ruch na kieleckich ulicach jest w tym momencie dość zwiększony. Widać to m.in. w całym ścisłym centrum, ale również przy ulicy 1 Maja, Krakowskiej, czy też przy rondzie w Cedzynie.
7: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Zbliża się 7.30. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Nocna ewakuacja uczestników obozu piłkarskiego na Lubelszczyźnie. Uczestników obozu w kolonii Łaszczówka przewieziono do placówek medycznych z podejrzeniem zatrucia pokarmowego. Więcej teraz reporterka Eski Monika Kowalewicz.
11: 16 osób wymagało hospitalizacji. W stanie stabilnym zostali przewiezieni do szpitali m.in. w Zamościu czy Biłgoraju. Pozostałych poddano obserwacji na miejscu.
10: A służby zajmują się wyjaśnieniem okoliczności tego zdarzenia. Burze zmieniły trasy samolotów do Poznania. Kilka maszyn przekierowano na inne lotniska. Były to m.in. loty z Oslo, Amsterdamu i Frankfurtu. Strażacy w Wielkopolsce interweniowali 32 razy. Teraz loty z i do Poznania odbywają się już normalnie. Za około godziny na Księżycu rozbije się człon rakiety Falcon 9. Ma on prawie 14 metrów długości i 4 metry średnicy. To pozostałość rakiety, która we wrześniu ubiegłego roku wyniosła 2 lądowniki księżycowe.
12: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka.
13: SK Sport News.
10: Milan z drugim zwycięstwem w Tour de Pologne. Włoch wygrał etap w Szczecinie i umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Dziś kolarze pokonają ponad 190 km z Gorzowa Wielkopolskiego.

Milan z drugim zwycięstwem w Tour de Pologne. Włoch wygrał etap w Szczecinie i umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Dziś kolarze pokonają ponad 190 km z Gorzowa Wielkopolskiego.

0: bezpieczeństwa. Rosjanie mają jednak wystąpić w kolejnej edycji Ligi Narodów, na co zgodziła się Światowa Federacja Siatkówki.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl. Jankes. Jankes. Kama. Kama. I Wiktor.
2: W Radiu RTSK.
0: Dzień dobry, wam mówimy w pełnym składzie. Wiktor wrócił po spektakularnym, bo dwudniowym urlopie.
3: Honey, I'm home. Witamy, jesteśmy, cieszymy się, że jesteście z nami w środę 5 sierpnia. Fu do piątku, dobrze, dobrze.
4: Zbieramy wasze spektakularne wiadomości. Gdziekolwiek jesteście, dajcie newsa, co u was?
5: Witam, witam. Sytuacja sprzed chwili. Pani na ochronie nie chciała mnie wpuścić na załadunek. Cytuję, na załadunek mogą wjechać tylko kierowcy. Pani, nie wyglądam na kierowcę.
4: Pani wygląda na kierowniczkę. Jak się mówi, kierowca, kierowniczka?
3: No, ale za kilka chwil. Ja się

0: No i dojechaliśmy do 7.38.
1: A słowo dojechaliśmy było tu kluczowe.
2: No bo pytaliśmy się, czy kierowca, czy kierowniczka, czy jak to mówić, żeby było poprawnie?
3: Mhm. Siema, siema. Mówi się osoba kierująca. Ja byłem kiedyś kierowcą autobusu, a teraz jestem osobą kierującą.
2: A, wszystko jasne.
0: Bardzo dobrze. A tak zwani kierowcy, to kierowcy też osoby kierujące, prawda?
2: Osoba tirująca.
0: Słuchajcie, jest historia z autostrady, naszej autostrady polskiej. Osoba tirująca. Kierowca tira złamał zakaz wyprzedzania na autostradzie. Nie wolno, nie wolno, nie wolno. Policja się pojawiła za chwilę. No i chcieli panu wręczyć mandat 1000 złotych.
1: O, wow, boli trochę.
0: I pan stwierdził, nie, no...
4: Ja się nie dogadam?
0: Nie ze mną te numery!
4: Mam pewną propozycję.
0: Więc miał spektakularną opcję dogadania się z policjantami, uzbierał 190 zł.
2: Zamiast 1000?
0: Zamiast 1000, więc tak, dokładnie, kamery to wszystko pięknie nagrały.
2: Mała siła przekonywania, bym powiedział.
0: No, to chciał skorumpować funkcjonariuszy, no, nie wyszło.
1: Mała siła pieniądza, bo dycha za małą, piękny kawalerze.
5: Suwa za mało, piękny kawalerze.
6: Autopromocja.
7: Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie.
8: Bo Vegas Seagate
7: to coś więcej niż festiwal.
8: To wyspa wolności.
9: Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Zomb, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi
7: i setki innych artystów.
9: SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego.
7: Spójrz się w dyskowej apce i jedź na Seagate z radiem SK. Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
6: Autopromocja.
10: Reklama.
11: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
12: Telewizor TCL 75 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Gdzie kawa smakuje bosko? Tylko w Bosko! Z okazji otwarcia nowego lokalu Bosko w Galerii Echo mamy dla Was wyjątkową promocję. Wszystkie kawy z oferty podstawowej aż 50% taniej. Spróbuj naszych aromatycznych kaw, lodów własnej produkcji, chrupiących gofrów i pysznych deserów. Zapraszamy do Bosko w Galerii Echo na poziomie plus jeden.
1: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Zapraszamy do salonu.
1: Audi Centrum Kielce. Autoryzowany salon i serwis. Ulica Transportowców 22.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Idziemy na jagódki, na jagody. A ja idę na jagodzianki do piekarni pod telegrafem. Wyśmienite, prosto z pieca. Na drożdżowym cieście z aromatyczną kruszonką i ze świeżych jagód. Jagodzianki z piekarni pod telegrafem. Pycha. Pycha. Zapraszamy do naszych sklepów.
4: I po reklamie.

0: Jeszcze chwila, jeszcze moment i ten tytuł nabierze prawdziwego sensu. Ostatni dzień lata, dzisiaj piąty dzień sierpnia.
1: Naprawdę musiałeś to powiedzieć? Od razu popsułeś klimat.
2: Musiała być tak. Realistą.
3: Spójrzcie na temperaturę. Ostatni dzień lata dzisiaj. No dobra, 11 minut i będzie za mną godzina 8, tutaj SK. Idzie, uwaga, zbliża się.
1: On jeszcze bardziej podniesie temperaturę. Chodzi oczywiście o Nosela.
0: Strzeżcie się wszyscy, którzy macie termin w sanatorium. On wam odwoła to wszystko.
4: Nosel wkręca w Radio SK.
5: Halo?
6: Dzień dobry, napuszona Iwona po tej stronie. Czy ja się dotelefonowałam do pani Danusi, do naszej kuracjuszki, o

0: 5.
1: A o co chodzi?
0: Sanatorium po tej stronie, proszę pani. Ja tylko przydział pokojowy z panią chcę załatwić.
1: A, no to tak, to jak, o co chodzi?
0: Pani mi powiesz, pani samochodem będzie do nas przyjeżdżała, bo mam miejsce postojowe do tego pokoju.
1: Nie, autobusem.
0: No to widzisz pani, będziesz pani miała miejsce postojowe, to mogę komuś innemu dać to miejsce postojowe. Co pani na to?
1: No to proszę udostępnić, bo ja będę autobusem.
0: Tylko, że od razu uprzedzam, proszę pani, jeżeli tamci będą wracać późno, no to mogą panią obudzić i tutaj, żeby nie było pretensji, proszę pani, ale jak pani, no bez samochodu, no to jakieś cudy damy.
1: Dobrze, a jaki pokój będę miała?
0: No to jest, proszę pani, to jest były garaż i tam jest zaadoptowane, proszę pani, właśnie na pokój, z którym można wjechać, proszę pani, samochodem.
1: No ja nie będę samochodem, no.
0: No dlatego mówię, dam samochód komuś innemu, żeby mógł sobie do pani wjechać, ale uprzedzam, że wtedy panią zbudzi.
1: A no to proszę mi inny pokój dać.
0: No ja już nie mam, ja mam tylko już, proszę pani, pokoje z miejscem postojowym.
1: To gdzie ja będę mieszkać? No nie.
0: Ale ja
1: wyobrażam.
0: Pani tłumaczę. Inni się zabijają, proszę pani, że mogliby z miejscem postojowym mieć pokój. A pani grymasi, nie rozumiem.
1: Jak grymasze? Ja nic nie grymaszę. Ja się cieszę, że będę miała jedynkę.
0: Tak, tylko że jak pani nie ma samochodu, no to ja dam komuś innemu to miejsce postojowe.
1: No to niech pani daje.
0: Tylko że uprzedzam, że jak wyjdą z auta, no to mogą panią obudzić, bo auto będzie miało na światłach wjeżdżane.
1: No tak. No to jestem bez wyjścia.
0: No tak.
1: Ja później może się dogadam. W tej chwili jestem w przychodni.
0: Ale nie, to wcześniej. Niech pani się porozumie z Iwoną.
2: Mamusia, zostałaś wkręcona w Radio SK.
1: O, no wiesz co.
2: To był żart.
1: To ty.

0: wjeżdżane?
1: No, to jestem bez wyjścia.
0: No tak.
1: Ja później może się dogadam. W tej chwili jestem w przychodni.
0: Ale nie, to wcześniej. Niech pani się porozumie z Iwoną.
2: Mamusia, zostałaś wkręcona w Radio SK.
1: O, no wiesz co. No,
2: to
1: ty.

0: To wszystko podobno będzie widoczne z ziemi. Jeżeli macie odpowiednie lunety i nawet taki amatorski sprzęt, to będzie można to dojrzeć.
1: No i tam wszyscy pędzą, a 4 tony to można, no, spora kasy, prawda?
0: Na Lubelszczyźnie, powiem ci, mieli lepszy krater.

0: Od jakiegoś czasu razem z nami Swedish House, House Mafia i Licky Lee. Dobre to jest, rozpędzają się u nas na playliście.
1: Od bardzo jakiegoś dobre. Czasu podbijamy kosmos i co prawda my na Ziemi robimy segregację śmieci, ale w kosmosie to nie działa. Dlatego tak. Też część rakiety SpaceX niebawem trafi w Księżyc.
2: To prawda, to jest dobra informacja dla wszystkich złomiarzy, bo tu będą 4 tony, prawda?
1: Oh, yeah.

0: Marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
1: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
2: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia. Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Gate, Elder Brook, Ellie and Four, Ferry Corsten, Mazzo, Matame. Zdobądź swoje bilety już dziś na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie twojego lata. Poleca Radio SK.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
8: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
9: Inaczej futryna na 10 liter.
10: Ościeżnica.
9: A teraz na 3. Tam są drzwi.
11: Vox. Tam są drzwi.
12: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: I po raz trzeci wrzucamy wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Young Iggy, Kas, Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
15: Poleca Radio SK.
16: I po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Weronika Wawrzyk, na termometrach w Kielcach zobaczymy dziś nawet 37 stopni. Ta odczuwalna temperatura w słońcu będzie jeszcze wyższa. Według ekspertów dobrą wiadomością jest na pewno fakt, że ciśnienie nie będzie zbyt wysokie.
0: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Minęła 8, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Nawet 40 stopni na południowym wschodzie. Cała Polska jest objęta alertami przed upałem, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
4: Od 30 stopni na krańcach północnych, około 36 w centrum. Na południu, południowym wschodzie lokalnie temperatura może nawet się zbliżyć do około 40 stopni.
3: A jak radzić sobie z takimi upałami?
5: Zimne napoje.
6: Trzeba się bardzo dużo nawadniać.
7: Najlepiej to w cieniu, żeby były te, wie pani, kurtyny wodne.
8: I woda naturalna, bez smaku. Może być gazowana, może być mineralizowana, może lniane sukienki.
3: A po upałach przyjdą burze. Ulgę od upałów poczujemy w weekend. Polski wolontariusz zginął na Ukrainie. Informacje przekazało nasze MSZ. Więcej o tym Michał Skolimowski.
9: MSZ nie informuje o szczegółach. Przekazano jedynie, że wolontariusz zginął w wyniku rosyjskich działań zbrojnych. Resort i nasza placówka na Ukrainie deklarują gotowość do udzielenia rodzinie wsparcia konsularnego. Jest też prośba o uszanowanie prywatności bliskich wolontariusza. Z jego profilu w mediach społecznościowych wynika, że często jeździł na wschód z pomocą humanitarną dla mieszkańców terenów w pobliżu linii frontu.
3: Dziękujemy, to był Michał Skolimowski. Już za pół godziny na Księżycu rozbije się fragment rakiety Falcon 9. Waży około 4 ton i ma
10: wysokość 5-blokowego

0: bloku będzie pędziła z prędkością 7 razy większą niż prędkość dźwięku i całość to stworzy krater na Księżycu, który szacowany jest na wielkość 20 metrów.
1: Mówi Bogna Pazderska z Centrum Hevelianum w Gdańsku, a dla naukowców to okazja do lepszego poznania powierzchni Księżyca.
2: Kama i Wiktor.
3: Radio SK.
4: Spektakularnie wchodzimy w godzinę 8, a dokładnie 2 minutki po godzinie 8. Dzień dobry, witamy raz jeszcze.
5: Dzień dobry, spektakularna wiadomość od nas jest taka, że w tej godzinie wyślemy was na Sziget.
6: Pozwólcie, że zrobimy to oficjalnie, czyli po węgiersku. Jon podkiwanok, szeretetet, megvinon, unket, Sziget Festival.
4: Dziękujemy, przepraszamy.
5: Podkiwano, ja lubię być podkiwany.
4: Sziget Festival rzeczywiście już wkrótce na Węgrzech. Zabieramy was tam, będzie fajnie, miło, przyjemnie i też gorąco.
5: No i przypominamy, że droga na Węgry prowadzi przez apkę Eski. Jeszcze jest szansa, żeby ściągnąć, wyklikać i jechać.
6: Igen!

0: to jest SK, 9 minut po godzinie 8. Tak, właśnie gramy wam mundialowo na Antonie SK. Mamy jakieś informacje może piłkarskie?
1: A oczywiście, proszę pana. Mówisz i masz. Przechodzą przez nasze studio akurat Lamine Yamal i jego nowa dziewczyna.
2: A on jest taki piękni, młody, ładny. Tak?
1: Tak,
0: on młody, jest... bogaty.
2: A ta była dziewczyna była kiedyś dziewczyną kogoś innego znanego?
1: No, jak w przypadku wszystkich dziewczyn.
2: Piłkarzy.
1: Słuchajcie, ale są zdjęcia. Rzeczywiście Lamine Yamal zabrał swoją dziewczynę na randkę do restauracji w Saint-Tropez, więc tanio nie było.
2: Saint-Tropez to taka Wenecja Francji.
0: Ale na co ale też trafiło na bogatych, więc spokojnie. No.
1: Na co zwracają uwagę fotoreporterzy? Otóż zakochani podobno nie mogli ani na chwilę, ani na sekundę oderwać od siebie rąk oraz ust. Cały czas byli spleceni i zaślimakowali.
0: Cudownie, no.
2: Ręce zajęte, usta zajęte. Tak się właśnie marnuje jedzenie. Drogie jedzenie dodam.
1: Mówili zero waste, no. To, a on tylko ozorki.

0: Kamczek będzie po węgiersku 16 minut po godzinie 8.
1: Ojejku, zadaj mi to pytanie za 3 minuty, jak sprawdzę, dobra?
2: Dawaj, udawaj, ściemniaj.
0: Taka ma kiedyś mieszkała na Węgrzech, więc sporo wie.
2: Musisz być jak Lech Roch Pawlak, on nie umie po francusku, a umie po francusku.
0: No dobra, tutaj Eska w środę 5 sierpnia, fajnie, że z nami jesteście od samego rana.
2: A ten on to Marcel, dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Dzień dobry, no to hajdusz oboszlo, Marcel.
0: To znaczy, że jeszcze nigdzie nie lecisz, jeszcze nigdzie nie jedziesz, ale informujemy, także łączymy się z tobą, no bo zgłosiłeś się, stanąłeś w kolejce po wejściówki na Sziget Festival, wyjątkowy muzyczny festiwal, który odbywa się pomiędzy 11 a 15 sierpnia na Węgrzech, oczywiście.
1: W Budapeszcie, na cudownej wyspie, dlatego to się nazywa Sziget Festival, uwaga, lekcja języka węgierskiego, Sziget po węgiersku to wyspa.
2: Okej, dobra.
1: Tylko
2: dobra.
1: Powiedz mi, o czym ty marzyłeś, w sensie kogo najbardziej chciałbyś zobaczyć?
3: Powiem ci, od lat mi zależało i na Sądze, na 21 Palet nigdy nie miałem nic w ogrzanej okazji, żeby na nich pójść, więc to było mega, gdyby się udało, naprawdę.
1: Słuchaj, ale może olej tego Sombra, mamy sombrero. Podobnie, nie?
3: Podobnie, no.
2: Zaraz wyślemy go do Meksyku.
3: Jezu.

0: Gdzie do Meksyku się dłużej leci? Tutaj na Węgry to nad rowerem można się przejechać.
1: Węgry Birds grałem kiedyś.
0: Dokładnie.
2: Ale faktycznie jest tak, że na Sziget Festival pojawi się m.in. Sąb, 21 Pilots. Ten festiwal już od wtorku, więc pytanie, czy ty dostaniesz urlop w robocie?
3: Jezu, pewnie, że tak wszystko bym zrobił, żeby tam być.
0: Czy się zwolnisz ewentualnie, jak będzie trzeba?
3: Jeszcze trzeba będzie.
0: I bardzo dobrze.
4: Wszystko nam się składa w całość, więc dostajesz podwójny karnet na Sziget Festival z polem namiotowym, a do tego, uwaga, 2000 kieszonkowego.
3: Ale super.
2: Jak już tam będziesz, to pamiętaj, żeby spróbować czegoś, co się nazywa langosz. To jest taki placek drożdżowy, posmarowany masłem czosnkowym,
4: bardzo
2: serem żółtym,
4: potrawa.
2: I śmietaną. I no, generalnie 2000 kalorii w jednym daniu. Proszę bardzo, tanie, szybkie, idealne.
3: Idealnie.
0: Słuchaj, lecisz, rzeczywiście lecisz, śmigasz na Sziget Festival, jedno z największych muzycznych wydarzeń w Europie, w naszej okolicy. Baw się dobrze i wyślij jakąś fajną kartkę do nas, dobra?
3: No oczywiście, dziękuję teraz bardzo.
2: Jeszcze... Z zapuszczonymi paluszkami to będziemy wiedzieć, że od ciebie.
4: Jedna ważna historia, mówiłaś o 21 Pilots, więc przytrzymamy cię w tej godzinie. Zostań z nami, bo jeszcze do 9:00 specjalnie od nich kawałek, który pewnie też na Sziget zagrają, pojawi
2: specjalnie
4: się u nas.
2: Dla ciebie.
4: Ale na razie powitajmy Brygidę.

0: Milo z nami dzisiaj, bardzo dobrze, 26 minut po godzinie 8, piesek Kamy lata, fruwa, tańczy, cieszę się, a gdybyś miała kupon, który wysłałaś i Milo by ci go zjadł, to co byś wtedy? Proszę otworzyć Milo.
1: Myślę, że Milo by zmienił właściciela. Ale faktycznie za momencik w newsach będziemy mówić o pewnym wypadku z kuponem na $1 000 000 chyba, tak?
2: Euro.
1: O, Jezus, też sporo. I ja chcę powiedzieć, że to są bardzo szkodliwe newsy, bo to będą newsy mówiące o tym, że nie warto sprzątać.

0: Reklama.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
0: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50%

0: i na mediaexpert.pl. Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
1: Akademia Nauk Stosowanych imienia profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach informuje, że prowadzi nabór kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie. Akademia Lipińskiego w Kielcach istnieje od 1997 roku i należy do ścisłej czołówki największych uczelni magisterskich w Polsce. Informacje: Akademia Lipińskiego w Kielcach, telefon 41 345 13 13, lipiński.edu.pl lub w siedzibie uczelni.
2: Przygoda i adrenalina w Parku Linowym Kielce. Odważ się i wpadnij do nas. Czynne 7 dni w tygodniu. Mamy ponad 150 przeszkód na 8 ekscytujących trasach dla wszystkich w każdym wieku. Park Linowy Kielce ma najnowocześniejszy i najbezpieczniejszy system asekuracji. 100% fanu. Stadion Leśny vis-a-vis Dworku Binkowski. Park Linowy Kielce. Sprawdź nas na Facebooku Park Linowy Kielce.
3: Poczuj najwyższy poziom odprężenia w letniej strefie relaksu Binkowski Resort. Wejdź na 5. poziom tuż nad saunami świętokrzyskimi. Zanurz się w basenie Infinity na dachu z piękną panoramą Kielc i zrelaksuj w gorącym jacuzzi. W każdą sobotę rano weź oddech podczas relaksacyjnej jogi w chmurach, a wieczorem odkryj naszą romantyczną stronę. To tu doświadczysz muzyki na żywo i podniebnych pokazów akrobacji, a punktem kulminacyjnym będzie sauna show. Ekskluzywna strefa 18+, czeka na Ciebie. Złap swój bilet basenytropikalne.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Pilna dopłata do rachunku za prąd, zwrot nadpłaty, aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
6: I po reklamie.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Weronika Wawrzyk, coraz bliżej do godziny 9 i w Kielcach coraz goręcej, już w tej chwili na termometrach 29 stopni. W ciągu dnia ta temperatura wzrośnie jeszcze maksymalnie do 37. Wiatr dziś w porywach do 9 metrów na sekundę.
7: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Minęła 8.30, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Dziś ma usłyszeć zarzuty. Chodzi o matkę dziecka, która w styczniu zmarło w wyziębionym mieszkaniu w kamienicy w Radomiu. Kobieta po tragedii wyjechała z miasta i nie wiadomo było, gdzie się znajduje. Grozi jej 5 lat więzienia. Wyrzucił do śmieci kupon wart 1 000 000 euro. Mieszkaniec włoskiej Apulii zrobił to przez nieuwagę. Szczęśliwy kupon odnaleźli pracownicy sortowni odpadów. Był w nienaruszonym stanie. Górnik Zabrze walczy o Ligę Europy. Dziś zagra na wyjeździe pierwszy mecz trzeciej rundy kwalifikacji. Rywalem będzie węgierski Ferencvaros.
11: Myślę, że jesteśmy w dobrej formie, mentalnie dobrze nastawiony na ten mecz. Już zapomnieliśmy dawno o tym meczu z Fenerbahce. To było, to było, to już za nami.
10: Mówi kapitan Górnika Erik Jęże. A przypomnijmy, wicemistrz Polski przegrał dwumecz z Fenerbahce 1-2. Początek dzisiejszego spotkania o 20.15. Jutro o awans do kolejnej rundy europejskich pucharów zagrają Lech Jagiellonia i GKS Iraków.
12: Come on.

0: Dzień dobry wszystkim. Co tak machasz głową?
1: Jest moc, jest energia w tych naszych nowych dźwiękach pod nami.
0: Pum, pum, pum, pum. Jest moc, jest wspaniale. Mamy wspaniałych słuchaczy. Halo, halo, dzień dobry, ktoś się odzywa?
2: Cześć, Eska. Ciałem w pracy niestety, a duchem na wakacje. Co zrobić, żeby się teleportowało ciało gdzieś pod palmy, ale będąc w pracy? To jest dobre pytanie.
1: No, to mi brzmi jak zadanie dla innych słuchaczy, czyli trzeba poradzić się, jak zrobić sobie wakacje, będąc w robocie.
0: To jest jakiś pomysł rzeczywiście. Ja bym odpalił na pewno na komputerze coś fajnego, ładnego, jakąś plażę.
1: Ja bym wziął miskę z wodą.
0: Nogi do tej miski.
1: Tylko trzeba dosypać dwie łyżeczki soli i będzie jak Bałtyk.
0: Stary, w kranie nie ma tak zimnej wody.

0: To jest SK, za 20 minut godzina 9. Zostaliśmy zainspirowani przez słuchaczkę, która chodzi do pracy, ale jednocześnie chciałaby się czuć jak na wakacjach.
1: Ale to można zrobić.
0: Jak na przykład?
1: A proszę, zobacz.
0: Zdjąć skarpety i położyć nogi na stole. Kama!
1: Ale faktycznie ja w wakacje chodzę po pracy na bosaka. No.
0: Trochę widać po podeszwach.
1: A że dużo piasku jest u nas na dywanie, to
2: ja
1: czuję się prawie
2: na plaży. To są nogi córki górnika. Tak, to jest to. Słuchajcie, gorąco, upalnie, rzeczywiście w całym kraju. Teraz już 25, 6, nawet 7 stopni w cieniu.
1: Czyli wystarczy otworzyć okna i człowiek czuje się jak na
2: wakacje. Tak, włączcie klimatyzację, po pierwsze.
0: To jeszcze inspiracja od naszych słuchaczy. Po drugie.
3: Cześć, SK. Ja mam poradę dla tej pani, co tak myśli o tej wakacjach. Może niech przyjmie mój system. Pracuję od 8 do 12, potem wracam i basenik. Nogi zanurzone w wodzie i jest piękna pogoda, więc nic więcej do szczęścia nie potrzeba. Pozdrawiam.
1: A jak się pracuje w szpitalu, to w basenik można nogi zanurzyć
2: w momencie.
0: Siostro!
4: Reklama. RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład suszarka Beko Steam Cure. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2819. Teraz za 2496 zł. Taniej o 323 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Zapraszamy do salonu.
6: Audi Centrum Kielce. Autoryzowany salon i serwis. Ulica Transportowców 22.
7: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Ziemniak młody, cena z aplikacją 99 groszy za kilogram. Cena przed obniżką złoty 29 za kilogram. Ciasto z owocami i galaretką, cena z aplikacją 29,99 za kilogram. Cena

0: przed obniżką 39,99 za kilogram. Z Połem. Jakość wyższa od ceny.
1: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
2: Uwaga! Ściśle fajne! Do agentów od specjalnych zabaw. Mamy to! Bawialnia Kids Planet w Kielcach. Miejsce pełne fantastycznej zabawy, urodzin i atrakcji dla grup zorganizowanych. Na urodzinach czeka kącik piękności dla małych dam i szalone farbowanie włosów dla chłopców. Po zabawie pyszne przekąski. Oferujemy także różnorodne strefy tematyczne, które pobudzają wyobraźnię i rozwijają umiejętności. Kids Planet, Kielce, Czarnowska 14. Wejście od parkingu w budynku Galerii Czarnowskiej. Więcej na bawialniakielce.pl i Facebooku.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Czas na zmianę? Wsiądź do auta, które dotrzyma Ci kroku każdego dnia. W Volkswagen Autocentrum czeka nowy Tiguan. Ten nowoczesny SUV z automatyczną skrzynią biegów jest dostępny już od 124 900 zł. Dla wybranych grup zawodowych mamy korzystne rabaty, ale świetna cena czeka na każdego. Dlatego dopytaj o szczegóły. Przyjdź, zobacz nowego Tiguana i umów się na jazdę próbną. Volkswagen Autocentrum. Kielce, ulica Zakładowa 18.
5: I po reklamie.

0: to nasi. To nasi 21 Pilots w Radiu SK pojawią się również rzeczywiście na Sziget Festival na Węgrzech, w Budapeszcie i my tam będziemy, wy też tam będziecie oczywiście.
1: W tej godzinie kolejny karnet został rozdany, kolejne osoby dołączą do naszej eskowej, Sziget-owej ekipy.
2: No właśnie, a tymczasem sprawdzamy, co się dzieje w kuchni. Ja lubię gotować, Wiktor lubi gotować i Jankes lubi jeść. Więc wszyscy
0: ja
2: się znamy.
1: No i są trendy i są mody w gotowaniu.
2: To prawda. No i okazuje się, że już nie Thermomix, czy Air Fryer, który był bardzo modny chyba w zeszłym roku, ale podobno Prodish, czyli kultowe urządzenie z PRL-u.
0: To było jeszcze tak przed piekarnikami, to był taki nowoczesny piekarnik w domu.
1: Tak.
2: Ciasto zebra, pamiętacie to?
1: To było urządzenie, które w każdej chałupie było, a jak nie było, to na pewno leżało w piwnicy.
0: No. Ale częściej rzeczywiście było używane, tylko tam był zawsze problem, czyli nie problem może, ale tam był taki kabel, prawda? Taki gruby kabel, bo tam było mnóstwo prądu, do tego się podłączało i tak to wyglądało. No.
1: Ten kabel znacznie polepszał wyniki w nauce wielu uczniów.
0: Nie. Nie powiedziałeś tego.

0: tak śpiewają nasi siatkarze, którzy wracają po dobowym opóźnieniu do kraju.
1: Ale wrócą w końcu i będziemy oczywiście świętować kolejny sukces. Jesteśmy najlepsi na świecie i tyle, krótko mówiąc.
2: Spoko, bo ty jesteś na tyle wysoki, że możesz z nimi piątkę przybić, a ja to potrzebuję drabiny do tego.
1: Przestań, weźmiemy cię na barana.
0: Piątka w pępek.
3: Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181

0: Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombre i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Siget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
1: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
0: Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia. Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla Was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Gate, Elder Brook, Ellie and Four, Ferry Corsten, Mazzo, Matame. Zdobądź swoje bilety już dziś na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie Twojego lata. Poleca Radio SK.
5: I po reklamie.

0: Bardzo upalny dzień rozpoczyna się w stolicy województwa świętokrzyskiego. Dziś na termometrach zobaczymy nawet 37 stopni, ciśnienie będzie średnie, indeks UV bardzo wysoki, wiatr z kolei w porywach do 9 metrów na sekundę, trochę nas ochłodzi.
1: Minęła 9, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Na początek karambol na S7. Między węzłami Kraków Przewóz i Kraków Nowa Huta zderzyły się 4 osobówki i ciężarówka. Trasa w stronę Nowej Huty jest zablokowana, a utrudnienia mogą potrwać jeszcze około 2 godzin. Upały uderzają w polską energetykę. Elektrownie w Kozienicach i Połańcu ograniczyły pracę z powodu niskiego poziomu Wisły. Wyłączono po 3 bloki w każdej z nich. Spółki zapewniają, że dostawy energii nie są zagrożone. Nastroje tonuje też rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: Jeśli chodzi o wydolność polskiego systemu energetycznego, to myślę, że możemy być spokojni. W Polsce, także dzięki bardzo dużym inwestycjom w odnawialne źródła energii, polski system energetyczny jest coraz bardziej zdywersyfikowany, w związku z tym jest bezpieczniejszy.
1: A sprawne elektrownie zwiększają produkcję, zastępując te jednostki, które mają problemy, na przykład przez ekstremalną pogodę. Polscy siatkarze wrócili do kraju. Po dobowym opóźnieniu reprezentacja wylądowała rano w Warszawie.
3: Jestem dumny z tego, jak ta grupa wytrzymała, jak my to wszystko przetrwaliśmy, bo w tej fazie interkontynentalnej, szczególnie w tych meczach, których ja grałem, nikt nas tak do końca nie sprawdził, tak na poważnie, bo ten chociażby ostatni turniej w Stanach, tak naprawdę wygrywaliśmy pewnie te wszystkie spotkania i nie mieliśmy noża na gardle.
1: Mówił libero polskiej reprezentacji Jakub Popiwczak, a na zawodników na lotnisku czekali najwierniejsi kibice.
4: Czuję wakacje w studiu. No. Wiktor niestety postanowił zrobić mój sposób na to, żeby mieć wakacje w pracy i z nią buty.
5: Działa.
6: To ja mam coś i halo, całe szczęście, po COVID-zie nie czuję.
5: Dajcie nam znać, jak zrobić, będąc w pracy, wakacyjną atmosferę, bo to pytanie od jednej z słuchaczek i trzeba jej pomóc.
4: Fototapeta.
6: Tak, to jedno, to rzeczywiście. Ja proponuję zostać ratownikiem wodnym na plaży. To też jest fajny pomysł, prawda? Jesteś na plaży.
5: Ja proponuję usiąść w robocie obok kolegi, któremu najbardziej zależy na pieniądzach. I wtedy poczujecie się jak w Zakopanem.
4: Dlatego Bogaj usiadł obok ciebie.
5: 664-402-302 albo Messenger, ikonka mikrofonu.

0: Kama, kama, o tobie coś śpiewają. Kama, kama.
1: To ja.
2: Kama, kama.
0: Tęga ta kamisa. Mera.
2: Young jest Kama, Wiktor, 9.17, tutaj Eska w środę, 5 sierpnia.
3: To jest też sposób, żeby poczuć się w pracy jak na wakacjach.
0: Czyli?
2: Założyć okulary przeciwsłoneczne.
0: Trochę tak. A widzisz nas jeszcze? Tu jestem,
2: halo?
0: Janki, tu jestem, halo! Słuchajcie, przed chwilą śpiewał człowiek, to był żywy artysta, prawdziwy.
1: I może się okazać, że niedługo w radiu będziemy tak zapowiadać. Ten utwór stworzył prawdziwy człowiek z krwi i kości, który ma DNA i serce, a nie sztuczna inteligencja.
0: AI wchodzą coraz bardziej, jeżeli chodzi o muzykę do branży. Pojawiają się na Spotify'ach i innych serwisach muzycznych w zestawieniach. Przecież nie tak dawno antyczny napaleniec, pamiętacie? Podbijał listy przebojów. Nie będziemy tego nucić.
1: No. Ale jednocześnie jest nadzieja, że jako gatunek ludzki przetrwamy, bo wytwórnie chcą zablokować utwory stworzone przez AI i wstępy na listy przebojów.
0: Tak, jest oficjalna propozycja od największych wytwórni muzycznych, aby zablokować piosenki AI-owe, tak aby nie mogły się przynajmniej na listy przebojów, czy to do radia, czy na serwisy streamingowe dostawać.
1: Mają być 100% ludzkie.
2: Tak. Słuchaj, aż mi się przypomniał fragment z Chłopaków nie płaczą.
4: A jak wody coś nagra, to załatw, żeby to było pierwsze miejsce na liście przebojów.
5: Ale to chyba ludzie decydują.
4: To dowiedz się jacy ludzie i porozmawiaj z nimi po swojemu.
6: Reklama.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: Okej, matura za mną i...

0: I co teraz?
1: Kolejny serial? Gapie? Czy może kierunek, po którym naprawdę jest praca?
2: Politechnika Świętokrzyska otwiera rekrutacje na kierunki tworzone razem z pracodawcami. Inżynieria danych, automatyka i robotyka, odnawialne źródła energii, elektrotechnika, geodezja i kartografia, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, transport i logistyka.
3: Czyli mniej teorii, więcej konkretów.
2: Dokładnie. Dodatkowe szkolenia, wizyty w firmach, płatne staże, program dopasowany do rynku pracy.
1: Brzmi jak plan na przyszłość.
2: Nie skroluj dalej swojej przyszłości. Wejdź na tu.kielce.pl. Rekrutacja trwa. Audycja realizowana w ramach projektu Dostosowanie kształcenia w Politechnice Świętokrzyskiej do potrzeb współczesnej gospodarki z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
4: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Ziemniak młody, cena z aplikacją 99 groszy za kilogram. Cena przed obniżką złoty 29 za kilogram. Ciasto z owocami i galaretką, cena z aplikacją 29,99 za kilogram. Cena przed obniżką 39,99 za kilogram. Społem. Jakość wyższa od ceny.
5: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!
6: To będzie ostatnia reklama. Gdzie kawa smakuje bosko? Tylko w Bosko! Z okazji otwarcia nowego lokalu Bosko w Galerii Echo mamy dla Was wyjątkową promocję. Wszystkie kawy z oferty podstawowej aż 50% taniej. Spróbuj naszych aromatycznych kaw, lodów własnej produkcji, chrupiących gofrów i pysznych deserów. Zapraszamy do Bosko w Galerii Echo na poziomie +1.
7: I po reklamie.

0: Alex Warren świetnie się sprawdza podczas drogi na wakacje, ale niestety niektórzy w drodze do pracy aktualnie.
1: Ale wy jesteście nam drodzy i to jest najważniejsze. Natomiast pojawiło się faktycznie pytanie od naszej fantastycznej słuchaczki. Co tu zrobić, jeżeli jest się w pracy, ale chciało się by być na wakacjach?
0: Tak jest. Czy da się połączyć jedno z drugim i zrobić sobie wakacje w robocie?
2: Tak na szybko też można by, nie wszyscy wtedy mogą być zadowoleni, ale rozebrać się, prawda?
0: No,
2: ale do bikini.
0: Rzeczywiście, będziesz miał grupę fanów i grupę
2: antyfanów.
0: Antyfanów
1: ale to zupełnie jak na plaży.
2: Dokładnie.
0: To halo, co tu robić, żeby w robocie poczuć wakacyjny vibe?
3: Siemanko, mam idealny przepis, jeżeli ktoś chce się poczuć w pracy jak na wakacjach. Woda, słońce, piasek. Idealna będzie praca przy betoniarce.
1: I rozebrany Jankes.
2: I psy były na kości moje. No dobrze, się rzucają.
0: Mam jeszcze jedną propozycję, słuchajcie. Zaproszę was do kuchni. O. Będziemy robić kawę.
2: Mrożoną.
0: Przy okazji zagramy w trzy kubki.
2: O.
4: Reklama.
5: W euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz. Kupuj
6: telewizor TCL.

75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Przygoda i adrenalina w Parku Linowym Kielce. Odważ się i wpadnij do nas. Czynne 7 dni w tygodniu. Mamy ponad 150 przeszkód na 8 ekscytujących trasach dla wszystkich w każdym wieku. Park Linowy Kielce ma najnowocześniejszy i najbezpieczniejszy system asekuracji. 100% fanu. Stadion Leśny vis-a-vis Dworku Binkowski. Park Linowy Kielce. Sprawdź nas na Facebooku Park Linowy Kielce.
1: To będzie ostatnia reklama. Poczuj najwyższy poziom odprężenia w letniej strefie relaksu Binkowski Resort. Wejdź na 5. poziom tuż nad saunami świętokrzyskimi. Zanurz się w basenie Infinity na dachu z piękną panoramą Kielc i zrelaksuj w gorącym jacuzzi. W każdą sobotę rano weź oddech podczas relaksacyjnej jogi w chmurach. A wieczorem odkryj naszą romantyczną stronę. To tu doświadczysz muzyki na żywo i podniebnych pokazów akrobacji. A punktem kulminacyjnym będzie sauna show. Ekskluzywna strefa 18+, czeka na Ciebie. Złap swój bilet. Basenytropikalne.pl.
2: I po reklamie.

wypadkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: okazji pozdrowienia wysyłamy od naszej słuchaczki, od Weroniki dla Sławka. Tego właśnie numeru Perzin, 5 minut i będzie z nami godzina 10.
1: Tak jest, to już jest końcóweczka, słuchajcie. Wchodzimy pięknym muzycznym krokiem w tę środę i zostawiamy was w dobrych rękach. Za chwilę Kaśka się odezwie.
2: Tak. A my będziemy jutro samego rana. Z dwoma chłopakami.
0: Słuchajcie, dzisiaj bardzo gorąco, więc pamiętajcie, by się bardzo mocno nawadniać. Nawadniać woda.
2: Ale tutaj też Sławka pozdrawiamy.
1: Dodatkowo pamiętajcie, żeby się nie przemęczać. Więc hasło na środę. Sięgajcie nie dalej niż po herbatę.
3: Jankes. Kama i Wiktor. Jankes, Kama i Wiktor. Radio SK. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego materiału.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca na świetną zabawę? Bowling, najnowocześniejsza kręgielnia w Świętokrzyskim, zaprasza. 6 torów, wygodne loże i strefa gastro idealna na wypad ze znajomymi. Znajdziesz nas w centrum rozrywki Amfitoria, Kielce Ściegiennego 513. Rezerwuj tor na bowling.pl.
2: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
3: Gratis paki w Aldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Tylko w środę mleko łaciate UHT. 3,2% litr. Teraz w gratis pakach. 6 plus 6 gratis. A Wedel delicje szampańskie. 294 gramy. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Czas na zmianę? Wsiądź do auta, które dotrzyma Ci kroku każdego dnia. W Volkswagen Autocentrum czeka nowy Tiguan. Ten nowoczesny SUV z automatyczną skrzynią biegów jest dostępny już od 124 900 zł. Dla wybranych grup zawodowych mamy korzystne rabaty, ale świetna cena czeka na każdego. Dlatego dopytaj o szczegóły. Przyjdź, zobacz nowego Tiguana i umów się na

0: pod numer 509 411 911 lub wejdź na www.praca.isp.bilfinger.com i aplikuj.
1: Kochani rodzice, sala zabaw Extreme Kids już działa na pełnych obrotach i serwuje 100% wyśmienitej zabawy. Zapraszamy wszystkie dzieci od 0 do 12 lat. Chcesz zorganizować wymarzone urodziny swojej pociechy? Extreme Kids pełne atrakcji, której dzieci potrzebują najbardziej? To perfekcyjny pomysł! Extreme Kids, Kielce Krakowska 297C w Agroma Park obok siłowni Extreme Fitness. Zapraszamy! Oferujemy także warsztaty dla dzieci. Zapamiętaj ten adres i sprawdź koniecznie extremekids.pl.
2: Uwaga! Ściśle fajne! Do agentów od specjalnych zabaw. Mamy to!
3: Bawialnia Kids Planet w Kielcach. Miejsce pełne fantastycznej zabawy, urodzin i atrakcji dla grup zorganizowanych. Na urodzinach czeka kącik piękności dla małych dam i szalone farbowanie włosów dla chłopców. Po zabawie pyszne przekąski. Oferujemy także różnorodne strefy tematyczne, które pobudzają wyobraźnię i rozwijają umiejętności. Kids Planet, Kielce, Czarnowska 14. Wejście od parkingu w budynku Galerii Czarnowskiej. Więcej na bawialniakielce.pl i Facebooku.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie. A wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: I po reklamie.
8: Weronika Wawrzyk, zapraszam. Na termometrach w Kielcach już w tej chwili 32 stopnie. W ciągu dnia temperatura podskoczy jeszcze maksymalnie do 37. Według ekspertów jutro czekają nas opady deszczu oraz burze.
9: Minęła 10. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Uwaga kierowcy w Łódzkiem. Poważny wypadek na drodze krajowej numer 91. Między Sierpowem a Łęczycą zderzyły się bus i ciężarówka. Dwie osoby zostały ranne, droga jest zablokowana, a służby wyznaczyły objazdy. Tragiczny bilans rosyjskiego ostrzału Kijowa. 17 osób zginęło, a ponad 40 zostało rannych po nocnym ataku rakiet i dronów. Rosjanie uderzyli m.in. w budynki mieszkalne, magazyny i obiekty logistyczne. To drugi zmasowany atak na Kijów w tym miesiącu. Rosjanie wystrzelili łącznie 28 rakiet i 115 dronów. Polscy siatkarze wrócili już do kraju. Na lotnisku w stolicy czekali na nich kibice.
10: Amerykanie zagrali fenomenalnie, a my galaktycznie. Chciałbym podziękować Grybiczowi najbardziej chyba. Nie jest to zawodnik, ale nasz trener jest niewiarygodny.
9: Powiedział SC jeden z kibiców, a zdjęcia z powitania naszych siatkarzy znajdziecie na sk.pl.
11: Moim zdaniem nie ma przypadków, są tylko znaki. Dzisiaj jest dzień bielizny, może to jest jedyny właściwy strój przy tych temperaturach, które powinniśmy dziś na sobie mieć. Jedynie. Minuta po 10:00. Kuba i Kuba, stygnie lato. No właśnie nie stygnie, ale to nawet dobrze. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Takie hity wam gramy właśnie w Radiu SK. 5 sposobów na to, jak żyć długo i szczęśliwie. O to zapytano osoby, które długo żyją na tym świecie i wiedzą, co mają powiedzieć. I wystarczy robić 5 tych rzeczy, żeby dożyć naprawdę długich lat. Po pierwsze dieta, po drugie aktywność fizyczna, po trzecie, dla niektórych niestety, brak nałogów, po czwarte, uczenie się nowych rzeczy przez całe życie i po piąte w końcu, opracowanie strategii na walkę ze stresem. Patrząc na ten ostatni punkt, naprawdę mamy szansę żyć długo i szczęśliwie, a to dlatego, że nasi szefowie cały czas robią wszystko, żebyśmy nowych technik walki ze stresem się po prostu nauczyli.
1: Radio SK. Reklama. Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija Mazury. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Mrągowie na plaży miejskiej przy ulicy Jaszczurcza Góra. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Eską. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem SK Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
2: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Zdrój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. 1,99 zł za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Oraz wszystko.

0: 20% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
2: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
3: Bierzemy.
1: Buen provecho.
3: A to co?
2: No, owoce, ale morza.
4: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
5: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
6: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Tak, wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Castorama!
8: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
9: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
12: Lidl, to się opłaca.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
15: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
14: Ci, co ją znają, reagują.
12: Ach!
15: A ci, co pierwszy raz widzą?
12: Och!
16: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: I po reklamie.
19: Esko.

na koncie już niejednokrotnie udowodniła, że wiele jej hitów w Radiu SK się zaczęło i to nie jest jeszcze koniec. Margaret wraca z kolejnym swoim kawałkiem. Prima Ballerina to jest numer, który spodoba wam się na pewno i którego posłuchać warto, bo Małgosia ma na swoim koncie już wiele różnych kawałków, którymi udowodniła, że akurat na muzyce to zna się jak nikt inny. I tym razem jest tak samo. Już teraz Prima Ballerina w SK.

0: Mamy na to, co zrobić, żeby mieć lato, jak się, no jak się ma lato, ale jak się nie ma urlopu po 26 dni, to jest zdecydowanie mało. Komu te 3 miesiące wakacji między maturą a studiami przeszkadzały?
1: Radio SK. To promocja.
2: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
3: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
4: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
5: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
7: Autopromocja.
8: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

0: lody. A ja idę na jagodzianki do piekarni pod telegrafem. Wyśmienite, prosto z pieca. Na drożdżowym cieście z aromatyczną kruszonką i ze świeżych jagód. Jagodzianki z piekarni pod telegrafem. Pycha. Pycha. Zapraszamy do naszych sklepów.
1: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
2: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%. Aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
4: Akademia Nauk Stosowanych imienia profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach informuje, że prowadzi nabór kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie. Akademia Lipińskiego w Kielcach istnieje od 1997 roku i należy do ścisłej czołówki największych uczelni magisterskich w Polsce. Informacje: Akademia Lipińskiego w Kielcach, telefon 41 345 13 13, lipiński.edu.pl lub w siedzibie uczelni.
5: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
6: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play. W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Papier Doxero A4 Office 9,99 za ryzę. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,99.
8: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
9: Szukasz jeszcze więcej zabawy w Energylandii?
10: Yes, of course.

0: do zobaczenia w Energylandii.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
3: Play. I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: na zawsze, to by w sumie mogło zostać lato. Może nie tak gorące, ale mogłoby być z nami. Zalia, tylko kochaj mnie w Radiu SK 6 do 11. Ciepło, coraz cieplej. A po 11 mamy kolejne hity i pewnie czeka was trochę pracy, dlatego zróbcie głośniej, będzie łatwiej.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Reklama.
1: RTV EuraGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład suszarka Beko Steam Cure. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2819. Teraz za 2496 zł. Taniej o 323 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
9: O, mechanik idzie.
10: Mamma mia.
9: El compressor. Facciamo subito, sì?
11: mBank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
12: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mBank.pl/podróże.

0: Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
1: 58. Dymarki w Nowej Słupi. 15-16 sierpnia. Festyn archeologiczny Ludzie Ognia i Żelaza. Pokazy rekonstrukcyjne. Jarmark Rzemiosła. Festiwal Kultury Ludowej. I po raz pierwszy stoiska z produktami lokalnymi z włoskiej Sardynii.
2: A już w piątek 14 sierpnia korowód z pochodniami na rynku w Nowej Słupi i spektakl akrobatyczny Legendy Słowiańskie w Parku Legend.
1: 15 sierpnia koncerty. Road Secrets. Tacy Sami, Róże Europy i Agnieszka Chylińska.
2: 16 sierpnia Kid Boys, Bajorson, Wadstoja, Long and Junior oraz Zenek Martyniuk.
1: Szczegóły i bilety na www.dymarki.com.pl i parklegend.pl.
3: Okej, okay, matura za mną i co teraz?
4: Kolejny serial? Gapie? Czy może kierunek, po którym naprawdę jest praca?
5: Politechnika Świętokrzyska otwiera rekrutację na kierunki tworzone razem z pracodawcami. Inżynieria danych, automatyka i robotyka, odnawialne źródła energii, elektrotechnika, geodezja i kartografia. Inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, transport i logistyka.
3: Czyli mniej teorii, więcej konkretów.
5: Dokładnie. Dodatkowe szkolenia, wizyty w firmach, płatne staże, program dopasowany do rynku pracy.
4: Brzmi jak plan na przyszłość.
5: Nie skroluj dalej swojej przyszłości. Wejdź na tu.kielce.pl. Rekrutacja trwa. Audycja realizowana w ramach projektu Dostosowanie kształcenia w Politechnice Świętokrzyskiej do potrzeb współczesnej gospodarki z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w

0: Autoryzowany serwis Honda.
1: Wiktor Jakmiecik, cześć! Teraz o miejscu, które co prawda znajduje się poza Kielcami, ale jest idealną opcją na rodzinną wycieczkę. Chodzi o edukacyjny park rozrywki Farma Iluzji w Mościskach. To ponad 6 hektarów, na których umieszczono kilkadziesiąt wyjątkowych atrakcji. Koniecznie wybierzcie się tam i sprawdźcie, jak potężne mogą być złudzenia optyczne. A jeśli mówimy o miejscówkach spoza Kielc, to warto przypomnieć też o Parku Legendy w Nowej Słupi.
2: Park Legend to taka swoista brama w Góry Świętokrzyskie, gdzie można poznać tą naszą historię, nasze tradycje. Kilkanaście legend, każda pokazana w innej formie, kilkanaście sal do przejścia, wirtualny lot namiotle w postaci okularów wirtualnej rzeczywistości, która faktycznie oszukuje nasz błędnik i wiele, wiele innych ciekawych rzeczy.
1: Zapraszał Piotr Sypioł, zastępca dyrektora Parku Legend.
0: Sponsorem programu jest CMC Motors, autoryzowany serwis Honda, Kielce, ulica Łódzka 274.
3: Minęła 11. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Szybka interwencja policjantów na Podkarpaciu. 10-miesięczna dziewczynka została uwięziona w rozgrzanym samochodzie. Funkcjonariusze wybili szybę i wydostali dziecko. Czy szkoły są gotowe na zakaz smartfonów? Od nowego roku szkolnego uczniowie nie będą mogli korzystać z telefonów także podczas przerw. Część szkół wskazuje, że zakup szafek na urządzenia oznacza dla nich dodatkowe koszty.
4: Nie widzę sensowności budowania jakichś szafek, pojemników i tak dalej. Tym bardziej, że w ustawie nie ma nakazu, tylko jest słowo Boże.
3: Mówi Sławomir Osiński, dyrektor szkoły podstawowej nr 47 w Szczecinie. Część samorządów jest gotowa na dodatkowe wydatki. Tak jest na przykład w Radomiu, mówi wiceprezydent miasta Katarzyna Kalinowska.
5: Na ten moment nie otrzymaliśmy jako miasto żadnych sygnałów ze strony dyrekcji, ze strony szkół. Jesteśmy na to przygotowani.
3: A ministerstwo uspokaja szkoły. Nie ma obowiązku kupowania specjalnych szafek na telefony, bo uczniowie mogą zostawiać je w plecakach. A więcej o tym piszemy na sk.pl.
6: Ale to by był szczęśliwy sen wszystkich pracowników, którzy wiszą przez cały dzień na telefonie. Szafka, w której zostawia się telefon przed wejściem do pracy. Żaden szef nie byłby zadowolony, wszyscy pracownicy szczęśliwi. Nie podpowiadam, pokazuję tylko możliwości. Minuta po 11, Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: zrobiło. Sorry Papi, Topic, Becky G w Radio SK, 17 minut po 11. Sposoby na to, żeby zrobić sobie wakacje, kiedy człowiek nie ma wakacji, czyli nie jest na urlopie, a lato pełni jak za oknem. Możecie wysyłać głosówki w tej sprawie na SK Messenger. Bartosz?
1: Pracuję w warsztacie samochodowym i chowam się do samochodu z klimą. Wtedy czuję się, jakbym był w pięciogwiazdkowym hotelu w Turcji.
0: Chciałabym powiedzieć na początku, że taniej, ale potem sprawdziłam ceny benzyny i wcale nie wiem, czy wyjazd do Turcji jednak tańszy nie jest.
2: Promocja. Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: I po raz trzeci wrzucany wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w nadmorskim parku Czartomili. Pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Yangi Gi, Kas Bałagane, Major SPZ. Bilety na bdffestival.pl. Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Ziemniak młody, cena z aplikacją 9,99.

0: 99 groszy za kilogram. Cena przed obniżką złoty 29 za kilogram. Ciasto z owocami i galaretką. Cena z aplikacją 29,99 za kilogram. Cena przed obniżką 39,99 za kilogram. Z Połem. Jakość wyższa od ceny.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Zapraszamy do salonu.
3: Audi Centrum Kielce. Autoryzowany salon i serwis. Ulica Transportowców 22.
4: I po reklamie.

0: i Sobre w Radiu SK. 23 minuty do 12. Szukamy sposobów na to, co zrobić, jak się nie ma wakacji, chciałoby się mieć wakacje, czyli pracować tak, jakby było się na urlopie. Jest i ona.
1: Hej SK, pozdrawiam z Mińska Mazowieckiego z widokiem na Warszawę. Dziś pracuję z balkonu, póki jeszcze mogę.
0: I teraz nie wiem, czy to póki jeszcze mogę, to dlatego, że jest jeszcze pogoda i można, czy dlatego, że szef się jeszcze nie dowiedział, że tam balkon jest grany.
2: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, no co ty robisz?
4: Jak to co?
3: No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Masz doświadczenie w budownictwie? Bilfinger ISP Poland ma dla Ciebie pracę za granicą, stabilne zatrudnienie, atrakcyjne rotacje, bogaty pakiet socjalny, stawki do 22 euro brutto. Zainteresowany? Zadzwoń pod numer 509 411 911 lub wejdź na www.pracaisp.bilfinger.com i aplikuj.
4: Poczuj najwyższy poziom odprężenia w letniej strefie relaksu Binkowski Resort. Wejdź

0: piąty poziom tuż nad saunami świętokrzyskimi. Zanurz się w basenie Infinity na dachu z piękną panoramą Kielc i zrelaksuj w gorącym jacuzzi. W każdą sobotę rano weź oddech podczas relaksacyjnej jogi w chmurach, a wieczorem odkryj naszą romantyczną stronę. To tu doświadczysz muzyki na żywo i podniebnych pokazów akrobacji, a punktem kulminacyjnym będzie sauna show. Ekskluzywna strefa 18+ czeka na Ciebie. Złap swój bilet basenytropikalne.pl.
1: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Ziemniak młody, cena z aplikacją 99 groszy za kilogram. Cena przed obniżką złoty 29 za kilogram. Ciasto z owocami i galaretką, cena z aplikacją 29,99 za kilogram. Cena przed obniżką 39,99 za kilogram. Społem. Jakość wyższa od ceny. I po raz trzeci wrzucany wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Yangi Gi, Kas, Bałagane, Major SPZ. Bilety na bdffestival.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Szukasz nowego samochodu w wyjątkowej cenie? Poznaj limitowaną wersję Skoda Easy. Teraz Skoda Fabia Easy już od 66 700 zł. To więcej wyposażenia w standardzie i jeszcze więcej korzyści. Wszystko w atrakcyjnej cenie. Liczba egzemplarzy jest ograniczona, więc nie zwlekaj. Wybierz Skoda Easy i przekonaj się, jak wiele możesz zyskać. Więcej szczegółów uzyskasz u naszych doradców. Odwiedź salon Skoda Autoród w Kielcach przy ulicy Krakowskiej 283 i dowiedz się więcej.
4: I po reklamie.

0: szef wie. Taką dostałam wiadomość od, podejrzewam, Asi, która pracuje dzisiaj na balkonie. Cameron Witchcombe The Hard Way w Radiu SK, 5 minut do godziny 12. Pozdrawiamy też wszystkich na kąpielisku w Krzanowie, bo dostałam piękne zdjęcie niebieskiego radia, niebieskiego, tak jak część naszego logo, gdzie właśnie padła informacja, że nawet tutaj z wami jesteśmy. My wszędzie z wami jesteśmy, bo my zawsze tam, gdzie wy. Chociaż jak ktoś ma wolne, to naprawdę chcielibyśmy być z wami. Po 13, nie wróć, niestety 12 dopiero na zegarach. W Radiu SK kolejne hity.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

Reklama. Euro na wszystko cię stać. Eurorama ten masz, kupuj. Telewizor TCL 75 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31

0: do świata prędkości. Nowoczesny dwupoziomowy tor E1 Gokart Kielce w centrum rozrywki Amfitoria czeka na odważnych. Urodziny, imprezy firmowe, zawody, szkółki, tu rodzą się emocje. Twoje wyjątkowe wrażenia zaczynają się na Ściegiennego 513. Rezerwacje kielce.e1gokart.pl.
1: Inaczej futryna na 10 liter.
2: Ościeżnica.
1: A teraz na 3. Tam są drzwi.
3: Vox.
4: Tam są drzwi.
5: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść.
7: Aha.
6: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
9: Przygoda i adrenalina w Parku Linowym Kielce. Odważ się i wpadnij do nas. Czynne 7 dni w tygodniu. Mamy ponad 150 przeszkód na 8 ekscytujących trasach dla wszystkich w każdym wieku. Park Linowy Kielce ma najnowocześniejszy i najbezpieczniejszy system asekuracji. 100% fanu. Stadion leśny vis-a-vis Dworku Binkowski. Park Linowy Kielce. Sprawdź nas na Facebooku Park Linowy Kielce.
10: Uwaga, ściśle fajne. Do agentów od specjalnych zabaw. Mamy to.
11: Bawialnia Kids Planet w Kielcach. Miejsce pełne fantastycznej zabawy, urodzin i atrakcji dla grup zorganizowanych. Na urodzinach czeka kącik piękności dla małych dam i szalone farbowanie włosów dla chłopców. Po zabawie pyszne przekąski. Oferujemy także różnorodne strefy tematyczne, które pobudzają wyobraźnię i rozwijają umiejętności. Kids Planet, Kielce, Czarnowska 14. Wejście od parkingu w budynku Galerii Czarnowskiej. Więcej na bawialniakielce.pl i Facebooku.
12: Gdzie kawa smakuje bosko? Tylko w Bosko! Z okazji otwarcia nowego lokalu Bosko w Galerii Echo mamy dla Was wyjątkową promocję. Wszystkie kawy z oferty podstawowej aż 50% taniej. Spróbuj naszych aromatycznych kaw, lodów własnej produkcji, chrupiących gofrów i pysznych deserów. Zapraszamy do Bosko w Galerii Echo na poziomie +1.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Czas na zmianę? Wsiądź do auta, które dotrzyma Ci kroku każdego dnia. W Volkswagen Autocentrum czeka nowy Tiguan. Ten nowoczesny SUV z automatyczną skrzynią biegów jest dostępny już od 124 900

0: 500 zł. Dla wybranych grup zawodowych mamy korzystne rabaty, ale świetna cena czeka na każdego. Dlatego dopytaj o szczegóły. Przyjdź, zobacz nowego Tiguana i umów się na jazdę próbną. Volkswagen Autocentrum. Kielce, ulica Zakładowa 18.
1: I po reklamie.
2: Weronika Wawrzyk, południe w Kielcach przyniosło nam dziś aż 36 stopni. Ta odczuwalna temperatura w słońcu jest jeszcze w

0: Pamiętajcie, dbajcie o swoje bezpieczeństwo, unikajcie zbyt długiej ekspozycji na słońce.
1: Jest południe, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Audyt w Szpitalu Południowym w Warszawie. Ratusz wskazuje na poważne nieprawidłowości przy rozliczaniu dyżurów byłego koordynatora SOR-u. Miasto przygotowało ponad 40 zaleceń dla placówki, a część spraw nadal wyjaśnia prokuratura. Premier uspokaja w sprawie energetyki. Donald Tusk zapewnia, że Polska nie ma problemów z produkcją energii. Jednocześnie apeluje o ostrożność podczas 40-stopniowych upałów, które dziś i jutro uderzą w kraj.
2: Dzisiaj mimo rekordowych temperatur, jakich spodziewamy się po południu, nie będzie potrzeby przywoływania tych, którzy są w rezerwie, w zapasie jakby, bo sytuacja jest pod kontrolą.
1: A wczoraj elektrownie w Koźnicach i Polańcu ograniczyły pracę. Ochłodzenie ma przyjść dopiero w okolicach weekendu. Rekordowy miesiąc na lotnisku we Wrocławiu. W lipcu port obsłużył ponad 700 tysięcy pasażerów. Najpopularniejsze kierunki wakacyjnych podróży to Malta, Zadar w Chorwacji, Barcelona i Islandia.
3: Maltę to mamy w domu, Barcelonę i Chorwację.

0: I Poleńcu ograniczyły pracę. Ochłodzenie ma przyjść dopiero w okolicach weekendu. Rekordowy miesiąc na lotnisku we Wrocławiu. W lipcu port obsłużył ponad 700 tysięcy pasażerów. Najpopularniejsze kierunki wakacyjnych podróży to Malta, Zadar w Chorwacji, Barcelona i Islandia.
1: Maltę to mamy w domu, Barcelonę i Chorwację.

0: Zletka, komu miałabym powiedzieć, to za chwilę, a teraz Avicii, Yellow Black, Wake Me Up, za nami w Radiu SK, przedłużamy wakacje 16 minut po 12 w tę środę. Jest jeden sposób i pomysł od Kingi. Żeby przedłużyć wakacje, można wziąć ślub i zgarnąć w ten sposób 2 dni urlopu okolicznościowego. Co prawda parę minusów jest, na przykład przysługuje raz na jeden ślub, ale jakieś rozwiązanie. Bardzo dużo kosztują te 2 dni dodatkowego wolnego.
1: Reklama. Kochani rodzice, sala zabaw Extreme Kids już działa na pełnych obrotach i serwuje 100% wyśmienitej zabawy. Zapraszamy wszystkie dzieci od 0 do 12 lat. Chcesz zorganizować wymarzone urodziny swojej pociechy? Extreme Kids, pełne atrakcji, której dzieci potrzebują najbardziej? To perfekcyjny pomysł! Extreme Kids, Kielce Krakowska 297C w Agroma Park obok siłowni Extreme Fitness. Zapraszamy! Oferujemy także warsztaty dla dzieci. Zapamiętaj ten adres i sprawdź koniecznie. extremekids.pl.
2: Oszczędni zawsze znajdą waszą jakiś hit.
3: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%, aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
6: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
7: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.
10: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas.

0: Nowość od Oskara Tymca. Bez końca w Radiu SK. Jutro może podjechać do Was kamper. A Wy do niego wsiadacie, zabieracie ekipę i jedziecie w nieznane albo znane. To już zależy od Was na kilka dni, do poniedziałku. SK dowozi kampera. Mamy dla Was taki pojazd, który jest zatankowany, w którym czekają przekąski. Właściwie tylko na to czekają, żebyście tam weszli, wsiedli, zapięli pasy i odjechali, robiąc sobie przedłużony weekend. Kto chętny, ten zgłasza się w aplikacji Radio SK.
1: Promocja. Największa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie.
2: Bo Vegas Seagate
1: to coś więcej niż festiwal.
2: To wyspa wolności.
1: Połowa sierpnia, stolica Węgier, Ty i Zomb, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi i setki innych artystów.
2: SK ogarnia Ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego.
1: Zgłoś się w eskowej apce i jedź na Seagate z radiem SK. Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
8: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Zapraszamy do salonu.
9: Audi Centrum Kielce. Autoryzowany salon i serwis. Ulica Transportowców 22.
10: To będzie ostatnia reklama. Studiujesz albo kończysz naukę?
11: Chcesz się dalej uczyć, się rozwijać?
10: A może szukasz pracy pierwszej, lepszej, fajniejszej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Darmowe i skuteczne.
11: To Eurotipy.
10: Tak, Eurotipy. Chcesz zwiedzić Europę?
11: Zaliczyć kursy, praktyki?
10: Albo dowiedzieć się, jak rozkręcić biznes w swojej miejscowości?
11: Wbijaj na stronę www.eurotipy.pl
10: albo na Instagrama lub Facebooka Komisji Europejskiej w Polsce.
11: I szukaj tam pomocnych Eurotipów.
10: Akcja stworzona

I ja nawet nie będę tłumaczyć, co określenie ring my bell oznacza w slangu, ale nie ma zbyt wiele wspólnego z zadzwonieniem do czyichś drzwi. H, ring my bell. Za nami Radio Łyska, 7 minut do godziny 13. 7 minut zostało jeszcze być może do jakiegoś ważnego zadania, które na dziś przed wami, a być może do przerwy na zrobienie obiadu. Tu zwracam się do wszystkich tych, którzy są na tak zwanym home office. Po 13 w Radio Łyska gram kolejne hity. Będzie między innymi Gips i Kukon i Ty Masz, a także Keanu Silva, King of Macassel i coś bardzo wakacyjnego, czyli Michiko, DJ Gorgia, Jason Derulo. Zróbcie sobie przerwę. Na każdą godzinę pracy przy komputerze 5 minut przerwy mówią przepisy BHP, na których to straży stoję właśnie teraz.

0: Reklama.
1: Masz doświadczenie w budownictwie? Bilfinger ISP Poland ma dla Ciebie pracę za granicą. Stabilne zatrudnienie, atrakcyjne rotacje, bogaty pakiet socjalny, stawki do 22 euro brutto. Zainteresowany? Zadzwoń pod numer 509 411 911 lub wejdź na www.pracaisp.bilfinger.com i aplikuj.
2: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!
3: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji Rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na Rosman.pl, regulaminy.
6: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. SK Summer Camp podbija Mazury. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Mrągowie na plaży miejskiej przy ulicy Jaszczurcza Góra. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem ze Eską.
7: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
8: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Ziemniak młody, cena z aplikacją 99 groszy za kilogram. Cena przed obniżką złoty 29 za kilogram. Ciasto z owocami i galaretką, cena z aplikacją 29,99 za kilogram. Cena przed obniżką 39,99 za kilogram. Społem. Jakość wyższa od ceny.
9: Uwaga! Ściśle fajne! Do agentów od specjalnych zabaw. Mamy to!
10: Bawialnia Kids Planet w Kielcach. Miejsce pełne fantastycznej zabawy, urodzin i atrakcji dla grup zorganizowanych. Na urodzinach czeka kącik piękności dla małych dam i szalone farbowanie włosów dla chłopców. Po zabawie pyszne przekąski. Oferujemy także różnorodne strefy tematyczne, które pobudzają wyobraźnię i rozwijają umiejętności. Kids Planet, Kielce, Czarnowska 14. Wejście od parkingu w budynku Galerii Czarnowskiej. Więcej na bawialniakielce.pl i Facebooku.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Czas na zmianę? Wsiądź do auta, które dotrzyma Ci kroku każdego dnia. W Volkswagen Autocentrum czeka nowy Tiguan. Ten nowoczesny SUV z automatyczną skrzynią biegów jest dostępny już od 124 900 zł. Dla wybranych grup zawodowych mamy korzystne rabaty, ale świetna cena czeka na każdego. Dlatego dopytaj o szczegóły. Przyjdź, zobacz nowego Tiguana i umów się na jazdę próbną. Volkswagen Autocentrum. Kielce, ulica Zakładowa 18.
13: I po reklamie.
14: Weronika Wawrzyczek, ruch na kieleckich ulicach zaczyna się już powolutku zwiększać. Widać to w ścisłym centrum. Cały czas utrudnienia również przy ulicy Łódzkiej 1 Maja. Transportowców to w związku z budową trasy S74.
15: Sponsorem programu jest CNC Motors, autoryzowany serwis Honda.
16: Wiktor Jakmicik, dzień dobry, witajcie ponownie. Uwaga, uwaga, ekipa SK Summer City rozkręca plażę w Sielpi. To będzie czwartek pełen wakacyjnych emocji i świetnej zabawy nad wodą. Ekipa SK Summer City wraca do Sielpi. Już jutro, by po raz kolejny podzielić się z wypoczywającymi dużą dawką energii. Pojawimy się na plaży na kilka godzin przed wieczornym seansem. Na uczestników czeka kolejna porcja błyskawicznych konkursów, świetna muzyka oraz torby pełne kultowych eskowych gadżetów. Warto rozglądać się za pomarańczowym patrolem, by zdobyć wakacyjne pamiątki i przybić piątkę z naszą ekipą. I to jeszcze nie koniec, bo w najbliższą niedzielę będziemy na motopikniku w Tokarni. Także wyczekujcie naszego pomarańczowego patrolu Eski Summer City i specjalnie dla Was na motopiknik mamy dla Was zaproszenia. Piszcie po nie na kielce@eska.pl.
15: Sponsorem programu jest CNC Motors. Autoryzowany serwis Honda. Kielce, ulica Łódzka 274.
0: 13, Agata Chruściak, zapraszam. Zarzuty po śmierci 11-latka w Łódzkiem. Chłopak na hulajnodze zderzył się z kombajnem. Kierowca odpowie za spowodowanie śmiertelnego wypadku. Mężczyzna został objęty policyjnym dozorem i ma zakaz opuszczania kraju. Grozi mu 8 lat więzienia.

0: Takie zasady obowiązują od lat.
1: Co zmienia dla nas ten przepis? Pomoże nam wyegzekwować przestrzeganie tych zasad. Wiadomo, że uczniowie próbują te zasady łamać, a te przepisy jednoznacznie prowadzą takie ograniczenia dla uczniów.
0: Mówi zastępca dyrektora Monika Starzyńska. Nowe przepisy zaczną obowiązywać 1 września, a więcej o tym przeczytacie już teraz na sk.pl i na se.pl.
2: Też wam teraz proponuję godzinę bez telefonu. Odłóżcie i udawajcie, że na przykład nie dzwoni. Myślę, że nie wszyscy mogliby być z takiego stanu rzeczy zadowoleni, zwłaszcza jeżeli wasza praca polega na rozmawianiu z innymi ludźmi. Minuta po godzinie 13, Teddy Swims już teraz, Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: Dobrze się zrobiło. Michiko, DJ Gorgia, Jason Derulo w Radiu SK 15 po 13.
1: Cześć Kasiu, pozdrawiam Cię z Zamościa. Mamy 40 stopni. Ja ten telefon odłożę nie z tego względu, że mam ochotę na godzinę bez telefonu, ale on mi się po prostu przegrzewa. Ale gorąco.
0: No, czyli po prostu wszechświat chce, żebyśmy dzisiaj zwolnili tempa. Nie ma przypadków, są tylko znaki.
2: Reklama. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
2: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
2: Play. I po reklamie.
6: I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

kolejny, no to dowód mam już teraz. Swedish House Mafia, czyli panowie, którzy stworzyli mnóstwo hitów, które gramy na antenie Radia SK. Wait So Long na przykład, którego się od zeszłych wakacji, czy też Don't You Worry Child, które jak sobie puścicie, to będziecie razem z nimi śpiewać. Wrócili tym razem z Licky Lee do kompletu i stworzyli nowy kawałek, który gramy wam w Radiu SK. Licky Lee to jest ta pani, która śpiewała taki numer jak Follow Rivers. Happiness is so sad. Jakkolwiek ten tytuł może brzmieć intrygująco, to tego numeru teraz posłuchamy.

0: na pola może nie będzie, ale też będzie fajnie, bo będzie m.in. Sombr, będzie m.in. Zara Larsson, my też będziemy i wy też możecie być. Sziget Festival już w przyszłym tygodniu rusza na Węgrzech i my was tam bardzo chętnie wyślemy. Robimy to każdego dnia, więc ściągajcie aplikację Radia SK, tam się zgłaszajcie. Do zgarnięcia jest podwójny karnet na cały festiwal, do tego miejsce na polu namiotowym i do tego jeszcze 2000 zł kieszonkowego, żeby było miło. Mouseyman, to za chwilę też będzie miło w SC.
1: Reklama. RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład suszarka Beko Steam Cure. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2819. Teraz za 2496 zł. Taniej o 323 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
3: Przejdź do

0: Play Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej. Play.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: I po reklamie.

0: no jak ktoś sobie słucha tego kawałka, na przykład gdzieś na kocu, to jest fajnie.
1: Jest radość pod powieką wtedy.
0: A jak ktoś słucha w pracy, to jest łza pod powieką co najwyżej. Aczkolwiek rzeczywiście wszystkie miejsca klimatyzowane dzisiaj wygrywają.
1: W pracy jest bardzo przyjemnie, naprawdę.
0: Dlatego
1: jak nie
0: ty
1: ma
0: tutaj
1: klimy
0: zostaniesz,
1: w domu. No,
0: a ja stąd pójdę. Będziecie wrzucać na luz razem z Łukaszem, z Duńczykiem, który z wami właśnie teraz zostaje. Po 14 w Radiu SK kolejne hity. Ty dzisiaj już nie rozdajesz wyjazdu na festiwal.
1: Chyba rano poszedł.
0: Tak. Ale to nie oznacza, że tych biletów nie mamy, bo jeszcze jutro i pojutrze będzie oczywiście taka szansa. Przypominamy też, że jutro ktoś z was dostanie kampera pod same drzwi, więc można się też zgłaszać w aplikacji. Gotowy?
1: Gotowy, daj.
0: Klimę ci rozkręciłam.
1: Daj, daj, Shakira na pewno będzie.
0: Daj, daj. Ja idę teraz się parzyć za was na zewnątrz.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
1: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
6: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%, aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
7: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
8: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
9: Szeroki wybór? Pełny smak?
10: Tak.
9: Sięgnij po Alesto. Już dziś. Orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto. Żyj ze smakiem.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Szukasz jeszcze więcej zabawy w Energylandii?
13: Yes, of

0: do zobaczenia w Energylandii.
1: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Ty plus chrupiąca przekąska równa się świeża promka w Carrefourze. Polska papryka czerwona 61% taniej, 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
4: I po reklamie.
5: Weronika Wawrzyk, sprawdzamy prognozy na kolejne dni. Według ekspertów czwartek przyniesie nam 34, piątek 25 stopni i ta chłodniejsza delikatnie aura utrzyma nam się przez cały weekend. Kolejna fala upałów dopiero w przyszły weekend.
6: Sponsorem programu jest CNC Motors, autoryzowany serwis Honda.
7: Wiktoria Kmiecik, witajcie w kolejny upalny dzień. Jeśli macie dosyć tego skwaru, to mam dla Was fajną propozycję. Są tu fani Spidermana, bo nie wiemy, czy wiecie, a jak nie wiecie, to Wam powiem, że w kinie Helios grają najnowszą część Spiderman Całkiem Nowy Dzień. I słuchajcie, właśnie na niego mamy dla Was darmowe bilety. Jesteście chętni? To piszcie do nas na kielce@opsk.pl i spieszcie się, bo bilety rozejdą się jak świeże bułeczki. Poza kinem klimatyzowane pomieszczenie znajdziecie też w MK Bowling. Tam możecie fajnie spędzić czas ze znajomymi czy z rodziną, pogracie tam w darta, kręgle, bilard

Piszcie do nas na kielce@sk.pl i spieszcie się, bo bilety rozejdą się jak świeże bułeczki. Poza kinem klimatyzowane pomieszczenie znajdziecie też w MK Bowling. Tam możecie fajnie spędzić czas ze znajomymi czy z rodziną. Pogracie tam w darta, kręgle, bilard

0: Extreme Kids to miejscówka dla dużego i dla małego, przede wszystkim dla miłośników aktywnego spędzania czasu. Czekają tam na Was trampoliny i nie tylko.
1: Sponsorem programu jest CMC Motors. Autoryzowany serwis Honda. Kielce, ulica Łódzka 274.
2: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Wypadek na A1 na wysokości Grudziądza. Zderzyły się 4 samochody, 2 osoby są poszkodowane. Trasa w kierunku Gdańska jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2 godziny. Żar leje się z nieba. Na południowym wschodzie kraju termometry pokazują nawet 40 stopni. IMGW wydało ostrzeżenia przed upałem niemal dla całego kraju. Najgorzej jest w województwach łódzkim, lubelskim, opolskim czy podkarpackim. Ostrzeżenia obowiązują do jutrzejszego wieczora, a jak upał, to oznacza, że baseny pękają w szwach. Ochłody szukamy w wodzie. Z mieszkańcami Warszawy rozmawiał nasz reporter Krzysztof.

0: Wrzuć na luz.
1: Radio SK.
2: No to słuchajcie, nie ma na co czekać, wskakujemy razem na bombę do basenu, albo przynajmniej sobie wyobrażamy, jak to fajnie jest w pracy dzisiaj posiedzieć. Jeden z najcieplejszych dni w roku, korzystajmy z klimatyzowanego pomieszczenia, chowamy się w cieniu razem i gramy hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: My w Radio SK bez przerwy gramy takie numery, które mają w sobie to coś. White 2-1-1-5, 17 minut po godzinie 14. No a to już jest, słuchajcie, szaleństwo. Tak w przyszłości może wyglądać światowa motoryzacja. Ostatnio w niektórych samochodach nowych, znanej marki premium, niemieckiej marki, słuchajcie, pojawiła się reklama. Normalnie kierowca włącza samochód i widzi komunikat nowej części filmu Spider-Man. Jeśli właśnie w tym kierunku będzie szła motoryzacja, w kierunku reklam w samochodzie, to słuchajcie, niebawem jak będziemy jechać na przykład z rodziną na wakacje, to już nie będzie przerw na siku, kawkę czy hot doga, tylko będzie przerwa na reklamę w samochodzie. Ale SK zawsze będzie wam dobrze grała i to się nie zmieni. Za chwilę między innymi David Guetta i Run Run River.
1: Autopromocja.
2: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
3: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
4: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
5: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Marian, o czym myślisz?
9: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
8: O mega okazjach w Media Expert.
9: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
12: Szukasz miejsca na świetną zabawę? Bowling, najnowocześniejsza kręgielnia w Świętokrzyskim, zaprasza. 6 torów, wygodne loże i strefa gastro idealna na wypad ze znajomymi. Znajdziesz nas w centrum rozrywki Amfitoria, Kielce Ściegiennego 513. Rezerwuj tor na bowling.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
16: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywności.

0: aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
1: To będzie ostatnia reklama. Akademia Nauk Stosowanych imienia profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach informuje, że prowadzi nabór kandydatów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie. Akademia Lipińskiego w Kielcach istnieje od 1997 roku i należy do ścisłej czołówki największych uczelni magisterskich w Polsce. Informacje: Akademia Lipińskiego w Kielcach, telefon 41 345 1313, lipiński.edu.pl lub w siedzibie uczelni.
2: I po reklamie.

0: wakacyjny hit zawsze na czasie. Akcent w Radiu SK za 22 minuty 15, 5 sierpnia 2026 roku. Ten dzień, słuchajcie, możemy zapamiętać na długo, bo dzisiaj mogą paść rekordy temperatur. To może być najgorętszy dzień tego roku. Miejscami teraz temperatura dobija do 40. Może być 41 w cieniu i mogą paść rekordy. Ja wiem, że w wielu miejscach dzisiaj rozmowy zaczynają się od jednego, ale gorąco. Ale może ktoś jest taki, komu taka temperatura nie przeszkadza, jest mu przyjemnie? Dajcie znać, czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Może siedzicie w pracy, niewiele się dzieje, bo szef na urlopie, klimatyzacja dobrze działa i jest wam bardzo przyjemnie. A może macie wolne popołudnie i moczycie się teraz w basenie na podwórku albo chłodzicie się w Bałtyku? To też dajcie znać, a może po prostu lubicie czuć takie uczucie skwaru, jak się wsiada do samochodu po 8 godzinach, jak stało na słońcu? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Dlaczego jest wam dobrze? Dlaczego jest wam przyjemnie? Ja się przyznam, tylko nie mówcie nikomu. Przed chwilą w studiu zjadłem arbuza i mi się trafił taki słodziutki, soczysty. Wy też dajcie znać, a ja zagram m.in. Tame Impala i Jenny za chwilę.
1: Radio SK. Reklama. Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. How good is that?
2: Przygoda i adrenalina w Parku Linowym Kielce. Odważ się i wpadnij do nas. Czynne 7 dni w tygodniu. Mamy ponad 150 przeszkód na 8 ekscytujących trasach dla wszystkich w każdym wieku. Park Linowy Kielce ma najnowocześniejszy i najbezpieczniejszy system asekuracji. 100% fanu. Stadion Leśny vis-a-vis Dworku Binkowski. Park Linowy Kielce. Sprawdź nas na Facebooku Park Linowy Kielce.
3: Poczuj najwyższy poziom odprężenia w letniej strefie relaksu Binkowski Resort. Wejdź na 5. poziom tuż nad saunami świętokrzyskimi. Zanurz się w basenie Infinity na dachu z piękną panoramą Kielc i zrelaksuj w gorącym jacuzzi. W każdą sobotę rano weź oddech podczas relaksacyjnej jogi w chmurach, a wieczorem odkryj naszą romantyczną stronę. To tu doświadczysz muzyki na żywo i podniebnych pokazów akrobacji, a punktem kulminacyjnym będzie sauna show. Ekskluzywna strefa 18+, czeka na Ciebie. Złap swój bilet basenytropikalne.pl.
4: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Ziemniak młody, cena z aplikacją 99 groszy za kilogram. Cena przed obniżką złoty 29 za kilogram. Ciasto z owocami i galaretką, cena z aplikacją 29,99 za kilogram. Cena przed obniżką 39,99 za kilogram. Społem. Jakość wyższa od ceny.
5: 58. Dymarki w Nowej Słupi. 15-16 sierpnia. Festyn archeologiczny Ludzie Ognia i Żelaza. Pokazy rekonstrukcyjne. Jarmark Rzemiosła. Festiwal Kultury Ludowej. I po raz pierwszy stoiska z produktami lokalnymi z włoskiej Sardynii.
3: A już w piątek 14 sierpnia korowód z pochodniami na rynku w Nowej Słupi i spektakl akrobatyczny Legendy Słowiańskie w Parku Legend.
5: 15 sierpnia koncerty. Road Sacred. Tacy Sami, Róże Europy i Agnieszka Chylińska.
3: 16 sierpnia Hit Boys, Bajorson, Wadstoja, Long and Junior oraz Zenek Martyniuk.
5: Szczegóły i bilety na www.dymarki.com.pl i parklegend.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
8: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
9: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.

0: Kobiety żarleje się z nieba. SK ma odpowiednią playlistę, która brzmi jak afrykański upał. Taka niepokojąca końcówka, właśnie jak ten upał. Alan Walker i Ava Max w Radiu SK. To są właśnie wakacyjne hity na czasie. A ja szukam osób, którym jest dobrze w takim skwarze. No i słuchajcie, namierzyłem Grześka, który słuchajcie, no... Mieszka jak król. On ma u siebie naprawdę luksusy w domu, posłuchajcie.
1: Hej SK, mi jest w ten skwar bardzo przyjemnie. W domu klimatyzacja. Ustawiona na 16 stopni, rozchodzi się po całym mieszkaniu. Ach. Czego chcieć więcej? A teraz dla tych wszystkich, którzy nie mogą mieć kawałek tej klimatyzacji.
0: O, jak dobrze. Dzięki Grzesiu. Od razu można ulgę poczuć. Dziękujemy ci, Grzesiu, bardzo. Ale nie, czekajcie, ja już wiem, o co chodzi z tą klimą. Czemu Grzesiu ustawił 16 stopni i siedzi pod samą klimą, pod nawiewem? Ktoś tu chce L4 do końca tygodnia.

0: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
5: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje w torby z zakupami.
6: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
5: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko łowickie 3,2%, złoty 99 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 24 na osobę, a ręczniki kuchenne Fox i Kartapalia 3,99 za opakowanie przy zakupie 2. Kaufland.
7: Idziemy na jagódki, na jagody. A ja idę na jagodzianki do piekarni pod telegrafem. Wyśmienite, prosto z pieca. Na drożdżowym cieście z aromatyczną kruszonką i ze świeżych jagód. Jagodzianki z piekarni pod telegrafem. Pycha. Pycha. Zapraszamy do naszych sklepów.
8: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
9: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
10: Bierzemy.
8: Buen provecho.
10: A to co?
9: No, owoce, ale morza.
11: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
12: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
13: Castorama!
14: Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
15: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Uwaga, ściśle fajne. Do agentów od specjalnych zabaw. Mamy to.
17: Bawialnia Kids Planet Kielce.

0: Miejsce pełne fantastycznej zabawy, urodzin i atrakcji dla grup zorganizowanych. Na urodzinach czeka kącik piękności dla małych dam i szalone farbowanie włosów dla chłopców. Po zabawie pyszne przekąski. Oferujemy także różnorodne strefy tematyczne, które pobudzają wyobraźnię i rozwijają umiejętności. Kids Planet, Kielce, Czarnowska 14. Wejście od parkingu w budynku Galerii Czarnowskiej. Więcej na bawialniakielce.pl i Facebooku.
1: Gdzie kawa smakuje bosko? Tylko w Bosko! Z okazji otwarcia nowego lokalu Bosko w Galerii Echo mamy dla Was wyjątkową promocję. Wszystkie kawy z oferty podstawowej aż 50% taniej. Spróbuj naszych aromatycznych kaw, lodów własnej produkcji, chrupiących gofrów i pysznych deserów. Zapraszamy do Bosko w Galerii Echo na poziomie plus jeden.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 9,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: I po reklamie.
6: Weronika Wawrzyk, kierowcom na ulicach w Kielcach na pewno przyda się choć maleńki zapas cierpliwości, zwłaszcza w ścisłym centrum, przy rondzie w Cedzynie, przy ulicy 1 Maja, Krakowskiej czy też Żelaznej. Ruch coraz większy niestety.
7: Już prawie 15, Agata Chruściak, zapraszam. Kluczowe będą najbliższe dwie doby. Rząd w gotowości, by zareagować w sprawie cen paliw. To informacje od premiera, który po raz kolejny był pytany o możliwy powrót pakietu CPN. Polska obserwuje sytuację na Bliskim Wschodzie i czeka na rozstrzygnięcia w sprawie cieśniny Ormus. Strategiczny szlak może zostać odblokowany w ciągu najbliższych 48 godzin. Kierowcy muszą sięgać coraz głębiej do portfeli, dlatego liczą na powrót ulg.
8: Powinny w okresie wakacji stanieć.
9: Za każdym razem się zastanawiam, gdzie jechać i rzeczywiście, czy to jest opłacalne.
10: Myślę, że górna granica 6 zł to już jest wystarczająca.
7: A według wyliczeń biura Reflex, litr diesla kosztuje obecnie średnio 8 zł i 19 groszy, litr 95 7,55. Kilka razy pobił partnerkę, przetrzymywał ją w mieszkaniu, a potem zaatakował w szpitalu. To dramatyczna historia z Białegostoku.
11: Pobita kobieta trafiła do szpitala, tam odnalazł ją 38-latek i po raz kolejny zaatakował. Wówczas został zatrzymany przez policjantów i trafił do policyjnego aresztu.
7: Mówi Malwina Olszewska z tamtejszej policji. 38-latkowi grozi do 25 lat więzienia. Przyjechali uścisnąć dłoń mistrzom, kibice powitali naszych siatkarzy. Złoci medaliści Ligi Narodów rano wylądowali w Warszawie.
12: W niedzielę jakie emocje panu towarzyszyły, jak pan mecz oglądał?
13: Okropne. Okropne, ale pozytywnie. Wspaniały mecz. Amerykanie zagrali fenomenalnie, a my galaktycznie.
12: Piłka w rękach. Liczysz na autografy?
14: Tak. Mam już 4, ale liczę jeszcze na więcej.
7: Usłyszał nasz dziennikarz Mateusz Chłystun od najwierniejszych kibiców czekających na siatkarzy na Okęciu.
15: Wrzuć na luz. Wrzuć na luz.
16: Wrzuć na luz.
15: W Radiu SK.
17: A teraz

0: hit zawsze na czasie. Eminem i Rihanna w Radiu SK. I tak razem gramy w upalne środowe popołudnie. Aktualnie najcieplejsze miejsca w Polsce to Kozienice i Sulejów, 37,9 stopnia, a najchłodniej w Kołobrzegu 23,6, chociaż taka temperatura nad Bałtykiem to i tak jest gorąco. A dlaczego wam jest przyjemnie? Nagrywacie o tym głosówki na Messengerze Radia SK, Karol?
1: Jest bardzo przyjemnie. Pracuję w mobilnej wulkanizacji, a mój bus jeszcze nie ma klimy, więc jak do niego wsiadam, to jest jak rozgrzany piekarnik.
0: Jeszcze Karol dopisał, że mąż może dzięki temu szybciej schudnę. Podobno tak to działa. W wysokich temperaturach jest szybsza przemiana materii. Ale Karol, ty się możesz teraz reklamować. To jest najlepszy pomysł na biznes, bo to jest jedyna na świecie wulkanizacja z mobilną sauną. W Radiu SK mamy dla was najlepsze hity, których się dobrze słucha w upale. Po krótkiej przerwie, na przykład Gips i Igo, Ostatni dzień lata.
2: Reklama.
3: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
4: Telewizor TCL 75 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: przyjdź. Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija Mazury. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Mrągowie na plaży miejskiej przy ulicy Jaszczurcza Góra. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem ze Ską. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem SK Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Zapraszamy do salonu.
3: Audi Centrum Kielce. Autoryzowany salon i serwis. Ulica Transportowców 22.
4: I po reklamie.

Alex Warren dosiada się do nas jako pasażer na gapę. Tak wam gra Radio SK, to są wakacyjne hity na czasie. No właśnie, jeśli teraz wracacie z pracy do domu i stoicie w popołudniowych korkach, to jest bardzo ważna informacja od naukowców. Nie zmieniajmy pasa ruchu, to jest niekorzystne, to jest matematycznie potwierdzone. Naukowcy zrobili taki eksperyment i wyszło, że jeżeli kierowcy w korku w ogóle nie zmieniają swoich pasów, to szybciej z tego korka wyjadą. Ale czasami aż kusi, prawda? Jak na przykład stoimy na lewym pasie, a ten prawy zaczyna nagle szybciej jechać, to się próbujemy wcisnąć. Jak już się wciśniemy, to nagle ten lewy szybciej zaczyna jechać. Ja to, słuchajcie, mam zasadę, że nie stoję na tym pasie, na którym jedzie miejski autobus, bo zawsze się za nim wleczemy, prawda? Chociaż i tak w korku najważniejsze jest, żeby się nie zapomnieć, jak stoimy na skrajnie prawym pasie, a się okazuje, że na najbliższym skrzyżowaniu musimy skręcić w lewo i się zaczyna trąbienie. Dla wszystkich stojących w korku za chwilę SK stawia szampana. Tego od Sanach, tego najlepszego.

0: noc mixują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esko Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Okej, okay, matura za mną i co teraz?
7: Kolejny serial? Gapie? Czy może kierunek, po którym naprawdę jest praca?
8: Politechnika Świętokrzyska otwiera rekrutacje na kierunki tworzone razem z pracodawcami. Inżynieria danych, automatyka i robotyka, odnawialne źródła energii, elektrotechnika, geodezja i kartografia, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, transport, transport i logistyka.
6: Czyli mniej teorii, więcej konkretów.
8: Dokładnie. Dodatkowe szkolenia, wizyty w firmach, płatne staże, program dopasowany do rynku pracy.
7: Brzmi jak plan na przyszłość.
8: Nie skroluj dalej swojej przyszłości. Wejdź na tu.kielce.pl. Rekrutacja trwa. Audycja realizowana w ramach projektu Dostosowanie kształcenia w Politechnice Świętokrzyskiej do potrzeb współczesnej gospodarki z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
9: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Ziemniak młody, cena z aplikacją 99 groszy za kilogram. Cena przed obniżką złoty 29 za kilogram. Ciasto z owocami i galaretką, cena z aplikacją 29,99 za kilogram. Cena przed obniżką 39,99 za kilogram. Społem. Jakość wyższa od ceny.

ciasto z owocami i galaretką. Cena z aplikacją 29,99 za kilogram. Cena przed obniżką 39,99 za kilogram. Z Połem. Jakość wyższa od ceny. Połem. Jakość wyższa od ceny.

0: 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie.

0: Per Jean w Radiu SK. Mamy dla was takie hity, które automatycznie poprawiają humor w wakacyjne popołudnie, a ten humor może być jeszcze lepszy, jak się okaże, że dzisiaj macie ostatni dzień pracujący w tym tygodniu. Jak zgarniecie eskowego kampera, to już nie będzie wyjścia, trzeba będzie pójść do szefa. SK już jutro dowiezie wam kampera, a jak sobie tego kampera załatwić, to jest prostsze niż, nie wiem, zamawianie jedzenia przez internet. Odpalacie eskową apkę na smartfony, wchodzicie, klikacie, zgłaszacie się za darmo i już jutro nasza poranna ekipa dzwoni w tej sprawie do kogoś z was, a potem dowozimy wam kampera pod sam dom, klima nabita, bak zatankowany, wyruszacie na przedłużony weekend, już jutro SK dowozi kampera.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Czas na zmianę? Wsiądź do auta, które dotrzyma Ci kroku każdego dnia. W Volkswagen Autocentrum czeka nowy Tiguan. Ten nowoczesny SUV z automatyczną skrzynią biegów jest dostępny już od 124 900 zł. Dla wybranych grup zawodowych mamy korzystne rabaty, ale świetna cena czeka na każdego. Dlatego dopytaj o szczegóły. Przyjdź, zobacz nowego Tiguana i umów się na jazdę próbną. Volkswagen Autocentrum. Kielce, ulica Zakładowa 18.
3: Kochani rodzice, sala zabaw Extreme Kids już działa na pełnych obrotach i serwuje 100% wyśmienitej zabawy. Zapraszamy wszystkie dzieci od 0 do 12 lat. Chcesz zorganizować wymarzone urodziny swojej pociechy? Extreme Kids pełne atrakcji, której dzieci potrzebują najbardziej? To perfekcyjny pomysł! Extreme Kids, Kielce Krakowska 297C w Agroma Park obok siłowni Extreme Fitness. Zapraszamy! Oferujemy także warsztaty dla dzieci. Zapamiętaj ten adres i sprawdź koniecznie extremekids.pl.
4: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
5: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2% aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
6: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku.

0: marki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park w sercu Świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
1: Szukasz nowego samochodu w wyjątkowej cenie? Poznaj limitowaną wersję Skoda Easy. Teraz Skoda Kamiq Easy już od 83 200 zł. To więcej wyposażenia w standardzie i jeszcze więcej korzyści. Wszystko w atrakcyjnej cenie. Liczba egzemplarzy jest ograniczona, więc nie zwlekaj. Wybierz Skoda Easy i przekonaj się, jak wiele możesz zyskać. Więcej szczegółów uzyskasz u naszych doradców. Odwiedź salon Skoda Autoród w Kielcach przy ulicy Krakowskiej 283 i dowiedz się więcej.
2: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: I po reklamie.
7: Weronika Wawrzyk, 37 stopni, cały czas utrzymuje się w Kielcach na termometrach. W nocy również dość ciepło, ponieważ temperatura spadnie do 21 kresek. Jutro przed nami kolejny upalny dzień, ale od piątku delikatne ochłodzenie.
8: Minęła 16, Agata Chruściak, zapraszam. Akcja służb w związku ze sprawą prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza, Centralne Biuro Antykorupcyjne i Krajowa Administracja Skarbowa przeszukały 14 miejsc. To efekty śledztwa dotyczącego nadużycia uprawnień w zarządzaniu finansami. Więcej o tym Michał Skolimowski.
9: Przeszukania były prowadzone m.in. w Warszawie, Gdańsku, Krakowie i Koszalinie. Funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację i nośniki danych. Według nieoficjalnych informacji portalu TVN24.pl na cel zostały wzięte m.in. firmy, które współpracowały z

0: Na termometrach blisko 40 stopni, a to oznacza przepełnione SOR-y. Zgłaszają się osłabieni i odwodnieni pacjenci. W warszawskim Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus brakuje wolnych miejsc.
1: Mamy 18 osób do przyjęcia do klinik internistycznych. To jest naprawdę bardzo duża liczba pacjentów. Stąd też widać na korytarzu, że nie jesteśmy w stanie każdemu choremu zapewnić godnego miejsca leżenia.
0: Mówi profesor Paweł Łęgosz, dyrektor do spraw lecznictwa. Upały w Polsce mogą potrwać do piątku.
2: Wrzuć na luz. Wrzuć na luz.
3: W Radiu SK.
4: Dzisiaj mamy dzień bielizny i nie, ja was jeszcze nie namawiam, żeby się jej pozbyć, to jeszcze nie ta pora, dopiero 2 minuty po godzinie 16, ale żeby tak bieliznę zamienić na strój kąpielowy, to by było coś. Jesteśmy razem w tych upałach i dokładamy upalne hity. Łukasz Zduńczyk, witajcie. To są dobre numery, które pasują do wskakiwania do basenu. Justin Bieber i Nicki Minaj, a później Topic i Becky G, Sorry Papi.

0: No i przy takich numerach można korzystać z pięknej, upalnej pogody. To są właśnie wakacyjne hity na czasie. Topic i Becky G w Radiu SK. 19 minut po godzinie 16. Martyna wykorzystuje ten dzień perfekcyjnie, bo zapytałem, dlaczego jest wam dzisiaj przyjemnie.
1: Hejka Radiu SK. Ja chyba jako jedyna z naszego domu nie chowam się po kątach, tylko naprzeciw wszystkiemu wyszłam na podwórko, nasmarowałam się przyspieszaczem i się opalam.
0: No to trzymamy kciuki, żeby ta piękna chwila trwała jak najdłużej, bo jest ryzyko, Martyna, że jednak zrobi ci się za gorąco, że jednak ci temperatura podskoczy, jak przez okno usłyszysz zdanie: mamo, kiedy obiad?
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie.
4: Mówek jest
3: to coś więcej niż festiwal.
4: To wyspa wolności.
5: Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Sąb, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi
3: i setki innych artystów.
5: SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego.
3: Zgłoś się w dyskowej apce i
5: jedź na Siget z Radiem SK.
3: Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
10: Play.
11: Poczuj najwyższy poziom odprężenia w letniej strefie relaksu Binkowski Resort. Wejdź na 5. poziom tuż nad saunami świętokrzyskimi. Zanurz się w basenie Infinity na dachu z piękną panoramą Kielc i zrelaksuj w gorącym jacuzzi. W każdą sobotę rano weź oddech podczas relaksacyjnej jogi w chmurach, a wieczorem odkryj naszą romantyczną stronę. To tu doświadczysz muzyki na żywo i podniebnych pokazów akrobacji. A punktem kulminacyjnym będzie sauna show. Ekskluzywna strefa 18+ czeka na ciebie. Złap swój bilet. basenytropikalne.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Kaufland jest!
12: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska marchew młoda tylko złoty 49 zł za kilogram. Tak, polska marchew młoda tylko złoty 49 zł za kilogram.

0: R.I.O. To jest Radio SK. Gramy wam najlepsze hity na czasie na lato, które pasują do tej upalnej pogody, do upalnego środowego popołudnia. A wydajecie znać, dlaczego jest wam dzisiaj przyjemnie. No i Michał zna taką osobę.
1: Moja żona to jest osoba, której te upały nie przeszkadzają. Ona już, jak jest 25 stopni, potrafi pracować w bluzie i w kocu na kolanach.
0: Nigdy nie da się dogadać w sprawie temperatury, zwłaszcza to widać, jak razem jedziemy na wakacje, prawda? Kiedy on już wyciera pot z czoła, ona mówi, że jest jej za zimno. I właśnie w taki sposób narodził się pomysł na dwustrefową klimatyzację.
2: Radio SK. Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
5: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Ziemniak młody, cena z aplikacją 99 groszy za kilogram. Cena przed obniżką złoty 29 za kilogram. Ciasto z owocami i galaretką, cena z aplikacją 29,99 za kilogram. Cena przed obniżką 39,99 za kilogram. Społem. Jakość wyższa od ceny.
6: Gdzie kawa smakuje bosko? Tylko w Bosko! Z okazji otwarcia nowego lokalu Bosko w Galerii Echo mamy dla Was wyjątkową promocję. Wszystkie kawy z oferty podstawowej aż 50% taniej. Spróbuj naszych aromatycznych kaw, lodów własnej produkcji, chrupiących gofrów i pysznych deserów. Zapraszamy do Bosko w Galerii Echo na poziomie plus jeden.
7: E1 Gokart. Wejdź do świata prędkości. Nowoczesny dwupoziomowy tor E1 Gokart Kielce w centrum rozrywki Amfitoria czeka na odważnych. Urodziny, imprezy firmowe, zawody, szkółki. Tu rodzą się emocje. Twoje wyjątkowe wrażenia zaczynają się na ściegiennego 513. Rezerwacje kielce.e1gokart.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.

0: Imponujący i komfortowy SUV stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Zapraszamy do salonu.
1: Audi Centrum Kielce. Autoryzowany salon i serwis. Ulica Transportowców 22.
2: I po reklamie.

0: na romantyczny wakacyjny wypad we dwoje? Polecamy Radio SK. Mamy tutaj romantyczne hity na czasie. To nowa propozycja od Zari. A ja mam świetnego sportowego newsa. Słuchajcie, liczby nie kłamią. Robert Lewandowski jest cały czas najlepszym piłkarzem na świecie. Pokazuje tu jeden z rankingów. Biorąc pod uwagę 10 ostatnich lat w piłce nożnej, to Robert Lewandowski ma najwięcej bramek na całym świecie. Przebija nawet Messiego czy Mbappé. Także słuchajcie, no może nasza reprezentacja nie gra zbyt dobrze. Może i szybko odpadamy z tych międzynarodowych imprez. Ale dzięki temu Lewy ma siłę na strzelanie go.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład suszarka Beko Steam Cure. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2819. Teraz za 2496 zł. Taniej o 323 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Uwaga, ściśle fajne. Do agentów od specjalnych zabaw. Mamy to. Bawialnia Kids Planet w Kielcach. Miejsce pełne fantastycznej zabawy, urodzin i atrakcji dla grup zorganizowanych. Na urodzinach czeka kącik piękności dla małych dam i szalone farbowanie włosów dla chłopców. Po zabawie pyszne przekąski. Oferujemy także różnorodne strefy tematyczne, które pobudzają wyobraźnię i rozwijają umiejętności. Kids Planet, Kielce, Czarnowska 14. Wejście od parkingu w budynku Galerii Czarnowskiej. Więcej na bawialniakielce.pl i Facebooku.
3: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.

0: do zobaczenia w Energylandii.
1: Akademia Nauk Stosowanych imienia profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach informuje, że prowadzi nabór kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie. Akademia Lipińskiego w Kielcach istnieje od 1997 roku i należy do ścisłej czołówki największych uczelni magisterskich w Polsce. Informacje: Akademia Lipińskiego w Kielcach, telefon 41 345 13 13, lipiński.edu.pl lub w siedzibie uczelni.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
4: I po reklamie.
5: Weronika Wawrzyk, na ulicach w Kielcach ruch cały czas pozostaje delikatnie zwiększony. Widać to nie tylko w ścisłym centrum Kielc, ale również przy ulicy Łódzkiej, 1 Maja, Zagnańskiej, czy też przy rondzie w Cedzynie.
6: Sponsorem programu jest CNC Motors, autoryzowany serwis Honda.
7: Witajcie ponownie, Wiktoria Kmiecik. Teraz mam dla Was fajne info na najbliższy weekend. Słuchajcie, już w najbliższą niedzielę, 9 sierpnia o 20 w Końskich na parkingu przy stadionie odbędzie się ekstremalne show kaskaderskie na żywo. W programie ryk silników, drift, jazda na dwóch kołach, potężny Monster Truck V8, jedyny w Polsce dragster i nowość autorobot. Dla dzieci po pokazie darmowa przejażdżka Monster taksikiem. Nudno na pewno nie będzie, także zapraszamy. A teraz info dla miłośników śpiewania. Po niemal 4 latach i 80 imprezach Michał Szan Wieloch żegna się z karaoke w klubu Kawiarni Quest. Przed nami dwa ostatnie wieczory z tym gościem w piątki 7 i 21 sierpnia od 21.
6: Sponsorem programu jest CNC Motors, autoryzowany serwis Honda, Kielce, ulica Łódzka 274.
8: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Dramat w wielkopolskim Wągrowcu. Zginęło tam 2 trzynastolatków. Chłopcy utopili się w jeziorze Durowskim. Gdy zniknęli pod taflą wody, na miejsce ściągnięto służbę.
9: Ci chłopcy wyłowieni i prowadzona była akcja ratownicza.
8: Relacjonuje Malwina Szuman z komendy w Wągrowcu. Jak nieoficjalnie dowiedział się nasz reporter, nastolatkowie nie byli pod opieką osoby dorosłej. Trwa ustalanie okoliczności tych wydarzeń. Atak nożowniczki w centrum Londynu. Kobieta zaatakowała 4 mężczyzn. Na razie nie wiadomo, jak poważne są ich obrażenia. Według policji przyczyną mogły być problemy psychiczne napastniczki. Koniec ze scrollowaniem na przerwach. Od 1 września wchodzi w życie całkowity zakaz używania smartfonów w szkołach podstawowych i przedszkolach. W Radiu SK sprawdzamy dziś, co uczniowie mają zrobić z telefonami.
10: Może go mieć w plecaku, ma być wyłączony aparat, może go zdeponować do swojej spersonalizowanej szafki. Także na razie pozostawiamy wybór uczniom, będziemy się przyglądać. Na razie nie przewidujemy jakichś rozwiązań w klasach typu pudełka, kartony.
8: Z Renatą Szustakiewicz, dyrektor szkoły podstawowej nr 1 w Bełchatowie, rozmawiał Rafał Różycki, a uczniowie będą mogli skorzystać z telefonu w sytuacjach nagłych, o czym więcej piszemy na sk.pl i sa.pl.
11: Wrzuć na luz.
12: W Radiu SK.
13: Agata, miej litość. 5 sierpnia dopiero w kalendarzu, a ty już nam tutaj o szkole mówisz, no.
14: No ja mówię, ale w sklepach co się dzieje? Tam już od połowy lipca zeszyty
13: witaj
14: leżą.
13: Witaj szkoło, witaj wakacje, witaj sierpniu. W Radiu SK gramy wakacyjne hity na czasie. Daj, na przykład za chwilę będzie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Tak to można wrzucać na luz. Tak wam gra Radio SK w upalne środowe popołudnie. Cameron Whitcomb za nami, to jest Radio SK, to są hity na czasie. A dlaczego jest wam przyjemnie? Nagrywacie o tym głosówki na Messengerze Radio SK, Julia.
1: Zaraz sobie wskoczę do baseniku, prosto po pracy. Potem wskoczę sobie na zajęcia sportowe, sobie się zgrzeć jeszcze bardziej. No generalnie żyć nie umierać.
0: Żyć nie umierać, bo na siłowni zawsze jest klimatyzacja. A wy dlaczego wam jest teraz przyjemnie? Mimo że jest tak wysoka temperatura, dzisiaj dobijamy do rekordu w miejscami w okolicach 41 stopni. Nagrywajcie głosówkę na Messengerze Radia SK. Dlaczego jest wam przyjemnie? A my dobrze zagramy. Turn the lights off za chwilę.
2: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po raz trzeci wrzucamy wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie,

0: Kursy na scenie Malik Montana, OSTR, Young Iggy, Kas Bałagane, Major SPZ. Bilety na bdffestival.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Elegancja na każdą okazję. Zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
3: I po reklamie.

0: Ten kawałek pasuje idealnie do samochodu, kiedy klimatyzacja jeszcze nie zdążyła się rozkręcić i trzeba przez chwilę jechać z otwartymi oknami. Katy Perry i Snoop Dogg w Radiu SK to są właśnie wakacyjne hity na czasie. Mateusz właśnie daje znać, że robi zimny łokieć. No kiedy jak nie teraz w wielu miejscach w kraju, zwłaszcza na południu, 40 stopni w cieniu na termometrach. Magda z kolei daje znać, wysłała właśnie zdjęcie na Messengerze Radia SK, że siedzi z koleżanką w podwórkowym jacuzzi. No to wszystkiego dobrego życzymy, żeby to jak najdłużej trwało. Zaraz, czekajcie, czy mi się wydawało, ale prawdopodobnie w domu sąsiada Magdy poruszyły się dziwnie firanki.
1: Radio SK to promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, no co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
4: Telewizor TCL 75 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: A festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Sziget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Sziget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
1: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Ziemniak młody, cena z aplikacją 99 groszy za kilogram. Cena przed obniżką złoty 29 za kilogram. Ciasto z owocami i galaretką, cena z aplikacją 29,99 za kilogram. Cena przed obniżką 39,99 za kilogram. Społem. Jakość wyższa od ceny.
2: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej!
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Szukasz nowego samochodu w wyjątkowej cenie? Poznaj limitowaną wersję Skoda Easy. Teraz Skoda Scala Easy już od 81 100 zł. To więcej wyposażenia w standardzie i jeszcze więcej korzyści. Wszystko w atrakcyjnej cenie. Liczba egzemplarzy jest ograniczona, więc nie zwlekaj. Wybierz Skoda Easy i przekonaj się, jak wiele możesz zyskać. Więcej szczegółów uzyskasz u naszych doradców. Odwiedź salon Skoda Autoród w Kielcach przy ulicy Krakowskiej 283 i dowiedz się więcej.
7: I po reklamie.

0: I właśnie pożegnaliśmy cały stres z tego dnia. Można zacząć spokojny wakacyjny wieczór. Z jedno Spyro w Radiu SK. Ten numer jest tak przyjemny, jak wejście do sklepu w upalny dzień, kiedy z piekarnika przechodzimy do lodówki i przez chwilę jest nam tak przyjemnie. W drodze na zakupy po pracy, albo w drodze na trening na siłowni, może ktoś trenuje w takim skwarze, albo po prostu w drodze na plażę albo na gofra. To w tych kierunkach Rafał Adamczak na pewno będzie wam grał hity na czasie. Czas na wakacyjną wieczorną imprezkę.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Czas na zmianę? Wsiądź do auta, które dotrzyma Ci kroku każdego dnia. W Volkswagen Autocentrum czeka nowy Tiguan. Ten nowoczesny SUV z automatyczną skrzynią biegów jest dostępny już od 124 900 zł. Dla wybranych grup zawodowych mamy korzystne rabaty, ale świetna cena czeka na każdego. Dlatego dopytaj o szczegóły. Przyjdź, zobacz nowego Tiguana i umów się na jazdę próbną. Volkswagen Autocentrum. Kielce, ulica Zakładowa 18.
1: Przygoda i adrenalina w Parku Linowym Kielce. Odważ się i wpadnij do nas. Czynne 7 dni w tygodniu. Mamy ponad 150 przeszkód na 8 ekscytujących trasach dla wszystkich w każdym wieku. Park Linowy Kielce ma najnowocześniejszy i najbezpieczniejszy system asekuracji. 100% fanu. Stadion Leśny vis-a-vis Dworku Binkowski. Park Linowy Kielce. Sprawdź nas na Facebooku Park Linowy Kielce.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Zapraszamy do salonu.
3: Audi Centrum Kielce. Autoryzowany salon i serwis. Ulica Transportowców 22.
4: Poczuj najwyższy poziom odprężenia w letniej strefie relaksu Binkowski Resort. Wejdź na 5. poziom tuż nad saunami świętokrzyskimi. Zanurz się w basenie Infinity na dachu z piękną panoramą Kielc i zrelaksuj w gorącym jacuzzi. W każdą sobotę rano weź oddech podczas relaksacyjnej jogi w chmurach, a wieczorem odkryj naszą romantyczną stronę. To tu doświadczysz muzyki na żywo i podniebnych pokazów akrobacji, a punktem kulminacyjnym będzie sauna show. Ekskluzywna strefa 18+, czeka na Ciebie. Złap swój bilet basenytropikalne.pl.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Sziget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombre i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Sziget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sziget.festival.com. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Idziemy na jagódki, na jagody. A ja idę na jagodzianki do piekarni pod telegrafem. Wyśmienite, prosto z pieca. Na drożdżowym cieście z aromatyczną kruszonką i ze świeżych jagód. Jagodzianki z piekarni pod telegrafem. Pycha. Pycha. Zapraszamy do naszych sklepów.
3: I po reklamie.
4: Weronika Wawrzczyk, sprawdzamy prognozy na kolejne dni. Według ekspertów czwartek przyniesie nam 34, piątek 25 stopni i ta chłodniejsza, delikatnie aura utrzyma nam się przez cały weekend. Kolejna fala upałów dopiero w przyszły weekend.
5: Sponsorem programu jest CNC Motors, autoryzowany serwis Honda.
6: Wiktoria Kmiecik, dzień dobry, witajcie ponownie. Uwaga, uwaga, ekipa SK Summer City rozkręca plażę w Sielpi. To będzie czwartek pełen wakacyjnych emocji i świetnej zabawy nad wodą. Ekipa SK Summer City wraca do Sielpi już jutro, by po raz kolejny podzielić się z wypoczywającymi dużą dawką energii. Pojawimy się na plaży na kilka godzin przed wieczornym seansem. Na uczestników czeka kolejna porcja błyskawicznych konkursów, świetna muzyka oraz torby pełne kultowych eskowych gadżetów. Warto rozglądać się za pomarańczowym patrolem, by zdobyć wakacyjne pamiątki i przybić piątkę z naszą ekipą. I to jeszcze nie koniec, bo w najbliższą niedzielę będziemy na motopikniku w Tokarni. Także wyczekujcie naszego pomarańczowego patrolu Eski Summer City. I specjalnie dla Was na motopiknik mamy dla Was zaproszenia. Piszcie po nie na kielce@sk.pl.
5: Sponsorem programu jest CNC Motors, autoryzowany serwis Honda, Kielce, ulica Łódzka 274.
7: 18. Agata Chluściak, zapraszam. Czas pracy poza kontrolą, rekordowy dyżur trwający 110 godzin, praca i płaca jednocześnie w dwóch miejscach. To tylko część nieprawidłowości ujawnionych podczas audytu Szpitala Południowego w Warszawie. Jak zapowiadał prezydent Rafał Trzaskowski, dla placówki ratusz wydał 44 zalecenia, w tym rejestr wejść i wyjść wszystkich lekarzy, no i rozliczanie ich czasu pracy na tej podstawie.
8: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka.
5: SK Sport News.
7: Złoci medaliści Ligi Narodów już w Polsce. Część naszych siatkarzy z przygodami wróciła z Chin, a wśród nich był Tomasz Fornal.
9: Panem jedzenia nie jestem chińskiego, ale no hale i raczej sukcesy będę dobrze wspominał.
7: A lada chwilę rusza zgrupowanie w Zakopanem i przygotowania do rozgrywek w Lidze Europejskiej. Hat-trick Jonathana Milana. Włoch odniósł trzecie etapowe zwycięstwo podczas Tour de Pologne. Po sukcesie w Zielonej Górze Milan umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Hubert Hurkacz zmierzy się dziś za Alejandro Tabilo w drugiej rundzie turnieju ATP w Montrealu. Spotkanie wystartuje o 21:00. Polak pokonał wczoraj Marcosa Girona 7-5, 4-6, 6-2.
8: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
10: Imprezka!
11: Imprezka!
12: Tak, to jest ten moment, kiedy możemy już zdecydowanie nic nie robić. Chociaż wiem, że tak się nie da, bo czasami nawet w tym nic nie robieniu jest coś do zrobienia. Ale najważniejsze, że jak urlopu nie macie, to półmetek i do weekendu z górki. Rafał Adamczak, witam wakacyjnie, letnio i imprezkowo. Męskie granie, tak rozpoczynamy muzycznie.

To nasz dobry znajomy Armin van Buuren, który ze swoimi setami i swoim kultowym Estate of Trance czeka na was w Radiu SK w każdy wakacyjny piątek i sobotę w SK Live Remix. Więc zapraszam, a jeżeli doczekać się nie możecie, to macie SK Live Remix w naszej eskowej apce. Ale teraz macie też eskową imprezkę w takim momencie, kiedy robi się już trochę chłodniej, a mamy tak gorący, upalny dzień, tak jesteśmy dzisiaj mocno zadyszani, że być może były jakieś rzeczy, które sobie przesunęliście do zrobienia wieczorem właśnie. I być może są to jakieś przyjemności, albo jeszcze zupełnie inne sprawy. Jakie? No właśnie, to jest pytanie do was. Dajcie znać, co wy w ogóle dzisiaj w ten środowy wieczór będziecie porabiać i jak sobie go zaplanowaliście. Czekam na SMS-y pod 664-402-302. Czekam też na głosówki na naszym Messengerze, a fani Oskara Cymca czekają na jego płytę i to jest właśnie zapowiedź tej płyty. Numer bez końca.

0: Wakacyjna imprezka w Radiu SK and Dusty Harris Zakaria. Za nami 21 minut po godzinie 18. I coś mi się wydaje, że jak Łukasz wam powie to, co powiedział w głosówce, to nie jednej osobie teraz, tym późnym środowym popołudniem albo wczesnym wieczorem, zrobi się trochę śmielej.
1: No siema SK, co ja się porabiam w tą środę? Niestety wychodzi na to, że wstałem o 5, o 6 pojechałem do pracy, o 3 skończyłem, przyjechałem do domu, zjadłem obiad i jestem właśnie dalej w pracy. Także nawet się zastanawiam, czy ja jeszcze w ogóle funkcjonuję, czy ja śpię, czy tylko to jest taki mój sen, że ja tyle pracuję. No, pozdrawiam. Miłego, miłej środy. No może jakiś gadżet spadnie? Dwie koszulki. MM. Pozdro.
0: No, jak się właśnie Zeską trzyma i się opowie, no to MM, dwie koszulki. Oczywiście, się robi, już do pana lecą. Przy okazji... Bardzo się cieszę, drogi Łukaszu, że masz taki dobry dojazd do tej pracy. Radio
2: SK. Reklama.
3: Idziemy na jagódki, na jagody. A ja idę na jagodzianki do piekarni pod telegrafem. Wyśmienite, prosto z pieca. Na drożdżowym cieście z aromatyczną kruszonką i ze świeżych jagód. Jagodzianki z piekarni pod telegrafem. Pycha. Pycha. Zapraszamy do naszych sklepów.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Szukasz miejsca na świetną zabawę? Bowlin, najnowocześniejsza kręgielnia w Świętokrzyskim, zaprasza. 6 torów, wygodne loże i strefa gastro, idealna na wypad ze znajomymi. Znajdziesz nas w centrum rozrywki Amfitoria, Kielce Ściegiennego 513. Rezerwuj tor na bowlin.pl.
8: I po reklamie.

0: Tak sobie teraz wyobraziłem, no bo że macie gdzieś tam fajnie w cieniu balkonu umiejscowione, albo taras, albo nawet podwórko i tak sobie na jakimś leżaczku, albo bujanym fotelu, albo w jakimś hamaczku, tak w rytm tej nowej Sanachi, jej itp, itd. Jeny, jakby było fajnie. A swoją drogą, musimy sobie tu w studiu jakiś hamaczek wykombinować. W sumie można by, mamy dwie palmy, między tymi palmami cyk i już. Trzeba chyba ten pomysł wcielić w życie. Ja was zapytałem, jak tam u was środowe popołudnie, jakie plany, co sobie z dnia przesunęliście na wieczór ze względu na upały. Jest teraz głosówka od Kingi.
1: Witam was serdecznie. Z tej strony Kinga, pozdrawiam was z przejażdżki rowerowej. Wieczorem zaliczę jeszcze spacerek. Życzę wszystkim miłego popołudnia, miłego wieczoru. Cieszmy się pięknym latem. Pozdro.
0: No dobra, dobra, cieszmy się pięknym latem, ale Kinga, jak to przejażdżka rowerowa, potem spacerek przy takim upale? Kinga, błagam cię. Co poszło nie tak, ja się pytam.
2: Radio SK. Reklama.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
5: Inaczej futryna na 10 liter.
6: Ościeżnica.
5: A teraz na 3. Tam są drzwi.
6: Vox.
7: Vox. Tam są drzwi.
8: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
9: Marzyliście o tym latami. W sierpniu to marzenie się spełni. Wpadajcie na największy festiwal K-pop w Europie Środkowej. Zobaczcie zespoły, które wyprzedają stadiony w Paryżu, Londynie i Berlinie. Sound in Colors, K-pop Exposé, 80s, Demin, Suho, Icon, Stacy i wiele innych gwiazd K-popu. 15 i 16 sierpnia. Tauron Park Śląski w Chorzowie. Bilety dostępne na e-bilet.pl i mykpop.pl. Muzyka budzi emocje. Emocje mają kolory. Sound in Colors, K-pop Exposé. Widzimy się w Chorzowie. Poleca Radio SK.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: I po raz trzeci wrzucamy wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Young Iggy, Kas Bałagane, Major SPZ. Bilety na bdffestival.pl.

Dobrze, cyka ten numer, szczególnie w samochodach. Mam nadzieję, że możecie go teraz sprawdzić i testować. Przy okazji odsepka wpadł taki SMS pod 664-402-302. Siemano SK, właśnie jadę zatankować auto i tak sobie myślę, że może zacznijmy umawiać się na randki na stacjach paliw. Przecież to już miejsce luksusowe przy tych cenach. Nie, ale że co? Że umawiasz się z dziewczyną na randce na stacji benzynowej i tankujesz jej do pełna, czy może mówisz chodź na hot doga albo nabiję punkty na twoją kartę? No nie wiem. Sadek, doprecyzuj proszę, doprecyzuj.

Reklama. Both media expert Tanima. Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płaci.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Ściśle fajne. Do agentów od specjalnych zabaw. Mamy to.
2: Bawialnia Kids Planet w Kielcach. Miejsce pełne fantastycznej zabawy, urodzin i atrakcji dla grup zorganizowanych. Na urodzinach czeka kącik piękności dla małych dam i szalone farbowanie włosów dla chłopców. Po zabawie pyszne przekąski. Oferujemy także różnorodne strefy tematyczne, które pobudzają wyobraźnię i rozwijają umiejętności. Kids Planet, Kielce, Czarnowska 14. Wejście od parki.

urodzinach czeka kącik piękności dla małych dam i szalone farbowanie włosów dla chłopców. Po zabawie pyszne przekąski. Oferujemy także różnorodne strefy tematyczne, które pobudzają wyobraźnię i rozwijają umiejętności. Kids Planet, Kielce, Czarnowska 14, wejście od parki.

0: trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
1: Gdzie kawa smakuje bosko? Tylko w Bosko! Z okazji otwarcia nowego lokalu Bosko w Galerii Echo mamy dla Was wyjątkową promocję. Wszystkie kawy z oferty podstawowej aż 50% taniej. Spróbuj naszych aromatycznych kaw, lodów własnej produkcji, chrupiących gofrów i pysznych deserów. Zapraszamy do Bosko w Galerii Echo na poziomie plus jeden.
2: Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia. Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla Was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Gate, Elder Brook, Ellie and Four, Ferry Corsten, Mazzo, Matame. Zdobądź swoje bilety już dziś na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie Twojego lata. Poleca Radio SK.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Ziemniak młody, cena z aplikacją 99 groszy za kilogram. Cena przed obniżką złoty 29 za kilogram. Ciasto z owocami i galaretką, cena z aplikacją 29,99 za kilogram. Cena przed obniżką 39,99 za kilogram. Społem. Jakość wyższa od ceny.
5: I po reklamie.
6: Muzyką się żyje.
7: Jesteśmy już po godzinie 19. Ja wam tylko chciałem przypomnieć, że najlepsze imprezkowe wspomnienia zaczynają się gdzie? No gdzie? Oczywiście w Esce. Zabieramy was na wielką imprezę z gwiazdami w Budapeszcie. Mamy dla was zaproszenia na Siget Festival. Zagra tam wielu artystów, których doskonale znacie z Eski. To m.in. Zara Larsson, 21 Pilots, Somp czy Luis Capaldi. Ta impreza potrwa od 11 do 15 sierpnia. Jeżeli chcecie przeżyć to z Radiem Eska, koniecznie zgłaszajcie się, podkreślam, za darmo w Eskowej apce. Mamy dla Was podwójne karnety z miejscem na polu namiotowym i do tego dokładamy jeszcze 2000 zł kieszonkowego.
8: Imprezka. Imprezka. Imprezka.
9: Eska.
8: Eska.
7: Mam nadzieję, że teraz rozpoczynamy kolejną godzinę dla Was iście wakacyjnych, letnich, fajnych, środowych emocji. Wiadomo, że środa to... A może nie będę kończył, każdy wie. Rafał Adamczak, dzień dobry, wieczór, witajcie. Kuba i Kuba, stygnie lato, tak zaczynamy muzycznie.

0: To Montaż Benningfield is Unwritten. Wakacyjne imprezy w Radiu USK, kwadrans po godzinie 19 pod 664 402 302. Dostałem takiego SMS-a. Tak mówiłeś o tym hamaku i palmach, że wyszłam z basenu, żeby udowodnić, że to wszystko prawda. Prawda. Tylko skąd to wszystko wiedziałeś? Aż czuję się obserwowana. No i patrzę na zdjęcie, które przyszło też tym SMS-em. I tutaj widzę, że na leżaczkę pies leży. Przepraszam bardzo. To kto w końcu do mnie pisze?
1: Hity zaczynają się w SC.
0: A teraz czas na absolutną nowość. To będzie numer, za którym stoi fajne towarzystwo Oliver Heldens, Crider i The Young Punks. Numer nazywa się A-E-I-O-U po polsku, A-E-I-O-U. Może tak wam będzie wygodniej. I na pewno tutaj przynajmniej niektórzy z was dosłuchają się czegoś bardzo znanego, bo ci twórcy sięgnęli po kawałek z roku 1983 utworu I-O-U z kolei zespołu Freeze. Ale może tyle gadania, jak brzmi A-E-I-O-U od Olivera Heldensa i kompanii. Posłuchajcie już teraz w Radiu SK.

0: DJ Kojiai.
1: Jason Derulo, Michiko w Radiu SK to są hity na czasie. To jest imprezka wakacyjna, jakże letnia, jakże gorący wieczór mamy. 19.30 dokładnie na zegarach. Hania Złodzień napisała pod 6-6-4-4-102-302. Hej, Radio SK. Chciałam się podzielić, że mimo ogromnego upału mój syn Szymek zdał za pierwszym razem egzamin państwowy na prawo jazdy kategorii B. Jestem z niego dumna, bo ma dopiero 17 lat. No ale jest, prawko w kieszeni jest, więc... Wielkie brawa dla Szymka i taki Szymek może, droga mamo Aniu z Łodzi, jeżeli teraz słuchasz, to podpowiedz Szymkowi, żeby Szymek w naszej apce eskowej się zgłaszał do SK Dowozi Kampera. Bo jak się uda Szymkowi, to my jutro podstawimy wam pod dom naszego eskowego kampera i jeszcze was Szymek, ten świeżo upieczony kierowca, gdzieś na dłuższy weekend zawiezie. Więc może jest to kusząca propozycja dla samego Szymka, ale też dla każdego naszego słuchacza bądź słuchaczki zachęcam. Działajcie, SK Dowozi Kampera, jutro znowu go komuś podstawimy. A te zgłoszenia tylko i wyłącznie w naszej eskowej apce. Za chwileczkę męskie granie będzie i to hymn z 2018 roku, początek. Tak wam gramy w Radiu SK w naszej imprezie hity, które mimo że już mają parę lat, zawsze będą na czasie.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Więcej. Więcej. Jeszcze więcej.

0: Van Buren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esco Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Przypominamy, że na stronie www.eurotipy.pl
3: oraz na Instagramie i Facebooku Komisji Europejskiej w Polsce
2: znajdziesz mnóstwo praktycznych eurotipów.
3: Przykłady?
2: Eurotipy na pierwszą pracę. Na przykład program ALMA. Super sposób na doszkolenie i zdobycie praktyki zawodowej za granicą.
3: Albo lokalne grupy działania. Wsparcie na starcie dla firm na obszarach wiejskich.
2: Chcesz założyć firmę, szkolić się, pracować u siebie albo gdzieś w Europie?
3: Korzystaj z eurotipów. Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
4: I po raz trzeci wrzucamy wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Young Iggy, Kas Bałagane, Major SPZ. Bilety na bdffestival.pl.
5: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
6: Mówisz nabiał na śniadanie? Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk

0: będzie ostatnia reklama.
1: Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia. Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla Was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Gate, Elder Brook, Ellie and Four, Ferry Corsten, Mazzo, Matame. Zdobądź swoje bilety już dziś na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie Twojego lata. Poleca Radio SK.
2: I po reklamie.
3: SK.

takim bitem i w takim tempie i w takim rytmie rozbujali nas Kizo i Bledka w wakacyjnej imprezce w Radiu SK Kwadrans przed godziną 20. A wiecie, że dzisiaj w kalendarzu tak zwanych świąt nieoficjalnych mamy Dzień Bielizny? W ogóle wiecie, że sam t-shirt na przykład był uważany za bieliznę jeszcze do lat 50. XX wieku, a zmienił to wszystko Marlon Brando jedną rolą filmową? Takie rzeczy. No ale dobra, wracając do Dnia Bielizny i łącząc to z tymi upałami, które mamy, to może już tej bieliznie na dzisiaj dalibyśmy święty spokój, noc tropikalna przed nami? Kygo, Khalid, Griffin, Save My Love w Radiu SK.

Ale nas rozkołysał znowu w tych hamakach i należakach wakacyjnych z tym numerem My Body Isn't Ready. To jest nowość naszej wakacyjnej, letniej, eskowej playliście. 7 minut pozostało do godziny 20, a są między innymi, ale też Zara Larsson czy 21 Pilots. Do spotkania, do zobaczenia i do usłyszenia na festiwalu Sziget. To jest Budapeszt, to są Węgry i my was tam wysyłamy. Kieszonkowe jeszcze na drogę dajemy, a i w progu możemy stanąć i pomachać, jak będziecie odjeżdżać. Ale to oczywiście żarty, bo my też tam z wami będziemy, na pewno nasi ludzie na Sziget Festiwalu się pojawią. Komu się nie uda, to nie będzie w Budapeszcie, ten jak będzie trzymał z nami, z Eską, to na pewno klimat tego festiwalu poczuje i na antenie, i w naszych social mediach. Ale a propos wyjazdu na Sziget, to ja wam naszą eskową apkę bardzo mocno polecam.

0: Autopromocja. Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie.
1: Bo Vegas Seagate
0: to coś więcej niż festiwal.
1: To wyspa wolności.
2: Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Stomp, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi
0: i setki innych artystów.
2: SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego.
0: Zgłoś się w dyskowej apce i
2: jedź na Seagate z radiem SK.
0: Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: I po raz trzeci wrzucamy wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Young Iggy, Kas Bałagane, Major SPZ. Bilety na bdffestival.pl.
7: Marzyliście o tym latami. W sierpniu to marzenie się spełni. Wpadajcie na największy festiwal K-pop w Europie Środkowej. Zobaczcie zespoły, które wyprzedają stadiony w Paryżu, Londynie i Berlinie. Sound in Colors, K-pop Expose, 80s, Demin, Suho, Icon, Stacy i wiele innych gwiazd K-popu. 15 i 16 sierpnia. Tauron Park Śląski w Chorzowie. Bilety dostępne na e-bilet.pl i mykpop.pl. Muzyka budzi emocje. Emocje mają kolory. Sound in Colors, K-pop Expose. Widzimy się w Chorzowie. Poleca Radio SK.
8: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
9: Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia. Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Gate, Elder Brook, Ellie and Four, Ferry Corsten, Mazzo, Matame. Zdobądź swoje bilety już dziś na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie twojego lata. Poleca Radio SK.
3: To będzie ostatnia reklama.
10: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
11: Play. I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest CMC Motors. Autoryzowany serwis Honda.
13: Dzień dobry, Wiktoria Kmiecik. Polskie, europejskie i lokalne władze bilardowe zapraszają jeszcze do Kielc. W hotelu Grand odbywają się Mistrzostwa Europy oraz Puchar Świata Hejbal 2026. Mecze rozgrywane są codziennie od 2 do 9 sierpnia. Wstęp wolny, także zapraszamy miłośników bilarda. A jeśli macie dosyć tego skwaru, to mam dla was fajną propozycję. Czy są tu fani Spidermana? Bo nie wiem, czy wiecie. Jak nie wiecie, to oczywiście ja wam to powiem, że w kinie Helios grają najnowszą część Spider-Man, całkiem nowy dzień i słuchajcie, właśnie na niego mamy dla was darmowe bilety. Jesteście chętni? To piszcie do nas na kielce@sk.pl i spieszcie się, bo bilety rozchodzą się jak świeże bułeczki.
12: Sponsorem programu jest CMC Motors. Autoryzowany serwis Honda. Kielce, ulica Łódzka 274.
14: Muzyką się żyje.
15: Afrykańskie upały nie odstraszyły fanów. Dziesiątki tysięcy osób bawiły się wczoraj na PGE Narodowym w Warszawie. Za nami pierwszy koncert The Weeknd. Artysta na żywo wykonał swoje największe hity, jak chociażby I Feel It Coming, Save Your Tears czy Blind Lights. A jak wyglądało zakończenie koncertu, to możecie zobaczyć na naszym eskowym Instagramie. Dzisiaj drugi koncert The Weeknda na Narodowym. Początek o 20.45. Jako support występuje amerykański raper Playboi Carti. A już niedługo święto muzyki elektronicznej. Zbliża się festiwal Park Beats. To Wiłowej w województwie lubuskim.

środku zabytkowego Parku Dworskiego stanie scena, a na niej pojawią się gwiazdy muzyki klubowej. Wśród nich m.in. znany polski producent Skytech czy legendarny duet Calvi Remy. Ta impreza 21 i 22 września. Impreza. Brawo, badałem waszą czujność. Oczywiście, że nie 21 i 22 września, a 21 i 22 sierpnia. No, żeby nie było. Dzisiaj 5 sierpnia, środa. Rafał Adamczak, witajcie, jest punktualnie 20.

prawda? Byś jakaś fajna grupka znajomych gdzieś tam u boku, prawda? Żeby sobie tak potańczyć, pośpiewać zupełnie jak w tej ekipie Karol G, którą nam słychać w tle, prawda? To jest SK, wakacyjna imprezka, hit na czasie, na lato, 12 minut po godzinie 20. Wyobrażacie sobie, że Nowy Jork został uznany za najbardziej atrakcyjne miasto turystyczne świata w najnowszym globalnym indeksie atrakcyjności miast turystycznych na ten rok? Ranking, który jest opracowywany przez badaczy, odszedł od tak oczywistych kryteriów oceny jak liczba odwiedzających czy liczba hoteli, ale zestawienie uwzględnia m.in. popularność i emocjonalny wpływ oraz rozpoznawalność miast na świecie. No tak to dokładnie wygląda, ten Nowy Jork, Ameryka, prawda? Ale ja was chciałem zapytać, czy jest może w Polsce taka miejscówka, czy nawet niekoniecznie miasto, może być to też wieś, może być jakaś taka bardzo skryta miejscowość albo miejsce, które w was wywołuje tak silne i piękne emocje i tak piękne wspomnienia, że najchętniej byście tam bardzo często wracali. Albo może nawet chcielibyście nam opowiedzieć, jakie to są wspomnienia i jakie emocje. Jak tak, to zapraszam. Czyli musicie dokładnie zdradzać, jaka to miejscówka, żeby nagle tłum turystów tam się nie pojawił, ale gdybyście o tych emocjach chcieli opowiedzieć, no to 664-402-302 tu SMS-em dla tych skromniejszych i skrytych, a głosówki to na naszym messengerze eskowym. Margaret i Prima Ballerina już teraz muzycznie w Radiu SK. Później będzie Shakira i Burna Boy i Die Die, a w kolejce też Vance Joy.

0: Nie tylko miejsca wywołują emocje, wspomnienia i czasami nawet wzruszenie, ale hity na czasie również. Tak jak ten najnowszy od Zali, Tylko kochaj mnie w Radiu SK. To jest wakacyjna imprezka, 28 minut po godzinie 20, ale wracając do tych miejsc, które wywołują emocje i pomijając już ten Nowy Jork, o którym mówią badacze. Badacze o Nowym Jorku. Dobra, zostawmy to. Basia napisała bardzo pięknego SMS-a pod 664-402-302, że jest takie miejsce na Podkarpaciu, gdzie czas wolniej płynie, gdzie pośród leszczyny rzeczka ryj sobie płynie. Wieża widokowa z Mysłu Jarki z rana, w jej zasięgu Beskidzka Polana. Gdy ja to wspominam, to łza z oka spływa, ta piękna miejscowość desznicą się zywa. Wierszem Basia do nas pisze. Ale ja te Basi tych emocji zazdroszczę. Jeżeli rzeczywiście z tego wiersza wy jakąś polecajkę dla siebie wyłapaliście, to bardzo, bardzo dobrze. Słuchajcie, a co podpowiada internet, jeżeli chodzi o miejsca w Polsce wywołujące emocje w nas samych? Jeżeli chodzi o zachwyt wolnością w naturze, to absolutny numer jeden to są Bieszczady, potem Słowiński Park Narodowy, potem Morskie Oko w Tatrach. Jeżeli chodzi o taką tajemnicę i spokój, to internety polecają Puszczę Białowieską, kolorowe jeziorka, czyli woda w odcieniach błękitu i purpury w Rudawach Janowickich, a także sam Kazimierz Dolny. No to jeszcze trochę wakacji zostało, jeszcze trochę lata przed nami, nic, tylko korzystać.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka. I po reklamie.

to ja witam tych, którzy teraz wsiedli do samochodów, uruchomili silniki po pracy i będą zmierzać do domu. A pierwsze, co im się odpaliło, to SK i oczywiście nasze hity na czasie, które od razu pozwalają poczuć, że jednak lato, że jednak wakacje. Poza temperaturą oczywiście, którą mamy na zewnątrz. Sony Fodera, D.O.D. i Poppy Basque Camp, Think About Us, ten numer już za nami. Mam nadzieję, że teraz, no właśnie, jeżeli to był dla was dzień pracujący, to przyjdzie tak zwana chwila ulgi i odpoczynku, a nawet jeżeli to był dzień urlopowy, a zmęczył was upał, to też będzie czas na ulgę i odpoczynek. Poza tym zbliża się kolejny wakacyjny weekend, na który się warto nastroić. My w weekend będziemy mieć dla was niezłe eskowe zestawy, słuchajcie, bo w sobotę i w niedzielę będziecie mogli zgarnąć od nas nasze eskowe wodoodporne głośniki Bluetooth, a także leżaki eskowe. Chcecie? Potrzebujecie? Jak bardzo? Dajcie znać w naszej eskowej apce. To w weekend takie zestawy wakacyjne będą do zgarnięcia. Tak a propos weekendu, to mam teraz hymn For the Weekend od zespołu Coldplay i od Beyoncé. To w Radiu SK to są hity na czasie, a 21 za 17 minut.

ciebie to coś bez... Tam pada taki tekst, żona w XS Miniu wie, panowie, a wy w jakich koszulkach? Udało się coś zrobić z tym kaloryferem na lato, czy jednak może pomyślimy o kolejnym sezonie? White 2115, Palar i Vivi Simon, to coś, to jest nówka sztuka na naszej playliście wakacyjnej w Radiu SK w wakacyjnej imprezce. Ten numer w Rap 20 w poniedziałek był na miejscu 14, może być wyżej, jeżeli zagłosujecie oczywiście na sk.pl. Za 4 minuty będzie 21.

0: to promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, nosem, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
3: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Sziget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Sziget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
4: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
5: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play. I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest CNC Motors. Autoryzowany serwis Honda.
8: Wiktoria Kmicik, dzień dobry, witajcie ponownie. Uwaga, uwaga, ekipa Esko Summer City rozkręca plażę w Sielpi. To będzie czwartek pełen wakacyjnych emocji i świetnej zabawy nad wodą. Ekipa Esko Summer City wraca do Sielpi już jutro, by po raz kolejny podzielić się z wypoczywającymi dużą dawką energii. Pojawimy się na plaży na kilka godzin przed wieczornym seansem. Na uczestników czeka kolejna porcja błyskawicznych konkursów, świetna muzyka oraz torby pełne kultowych eskowych gadżetów. Warto rozglądać się za pomarańczowym patronem, by zdobyć wakacyjne pamiątki i przybić piątkę z naszą ekipą. I to jeszcze nie koniec, bo w najbliższą niedzielę będziemy na motopikniku w Tokarni. Także wyczekujcie naszego pomarańczowego patrolu Eski Summer City. I specjalnie dla Was na motopiknik mamy dla Was zaproszenia. Piszcie po nie na kielce@esk.pl.
7: Sponsorem programu jest CNC Motors. Autoryzowany serwis Honda. Kielce, ulica Łódzka 274.
9: Imprezka.
10: Jest dokładnie godzina 21. Pamiętajcie, że gorąca, wręcz tropikalna noc przed nami. Jutro będzie tyci chłodniej, możliwe burze w naszym kraju, możliwe deszcze, ale mam nadzieję, że będziecie o siebie odpowiednio dbali. A teraz się bawimy, po prostu. Rafał Adamczak, dobry wieczór. Bledka zaczyna.

0: No nie mówcie, że nagle nie stajecie się wokalnym duetem dla Lekeli, kiedy ona śpiewa follow, że wy też nie dołączacie. No nie mówcie. Przecież każdego to bierze. To jest TSK, to są hity na czasie, na lato, na wakacje, w naszej wakacyjnej imprezce. 13 minut po godzinie 21.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Teraz będzie awantura małżeńska, ale jaka tam awantura? Tak naprawdę dzieło małżeńskie, ale Benny Blanco i Selena Gomez nie byliby ze sobą do końca, gdyby nie zaprosili kogoś tutaj. Chciałoby się powiedzieć do trójkąta, ale oni razem stworzyli numer, który nazywa się Te Olvido y Lala. Oni, czyli Benny Blanco, Selena Gomez, to jest właśnie to małżeństwo wspomniane, i Becky G tutaj została jeszcze zaproszona, a numer Te Olvido y Lala zwiastuje nową płytę Bennego Blanco.

0: Proszę teraz przyciszyć tę basę, będę gadał. Nie, dziękujcie za ostrzeżenie. Excellent Bomb, Whatever Turns You On. To jest SK, to jest wakacyjna imprezka. Mam nadzieję, że wakacje i lato poczuliście w pełni. Słuchajcie, taka akcja. Wygrywacie bańkę i wyrzucacie ten zwycięski kupon do kosza. Jesteście w stanie sobie to wyobrazić w ogóle? A tak się stało. Pewien Włoch, mieszkaniec Apulii, wygrał w lokalnej loterii 1 000 000 euro i przez roztargnienie wyrzucił zwycięski kupon do kosza na śmieci. W walce, jeżeli chodzi o poszukiwanie tego wyrzuconego kuponu wartego 1 000 000, pomógł zwycięzcy szef lokalnej firmy, która zajmuje się wywozem odpadów. Zaraz po telefonie od spanikowanego gościa ten pracownik ustalił, który wóz i który worek może zawierać zwycięski kupon. Wstrzymał wywóz odpadów. Ładowacze mogli go bowiem w każdej chwili zutylizować, ale na szczęście, i nie uwierzycie, udało się ten kupon zwycięski odnaleźć w prawie nienaruszonym stanie. No i mamy happy end, ale niestety nasze źródła nie podają, czy Włoch, znaczy na pewno odetchnął z ulgą, ale czy teraz się jakoś odwdzięczy? Czy jakoś się zrewanżuje? Czy odpali znaleźne? No, tego nie wiemy, ale będziemy sytuację sprawdzać. Z drugiej strony w Polsce to jest w ogóle nie do pomyślenia, nawet przez roztargnienie, nie? Wyrzucić kupon na bańkę? Jak my nawet butelki po wodzie teraz zbieramy?
1: Radio SK. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: I po raz trzeci wrzucamy wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Young Iggy, Kas, Bałagane, Major SPZ. Bilety na bdffestival.pl.
4: I po reklamie.

są tacy artyści, którzy upowiadającemu czasami śmieją się w twarz, robią takie czary-mary, takie abracadabra, że to po prostu wychodzi niezależnie od tego, ile mają lat. Eminem i Houdini za nami, podobnie jest z naszą Marylą Rodowicz. O, słuchajcie, a jakby tak taki duet Eminem i Maryla Rodowicz, co? Nie, no wiadomo, że to w ogóle chyba sytuacja niemożliwa, ale aczkolwiek postawmy trzy kropki, w tych czasach nic nie jest niemożliwe. 18 minut i będzie godzina 22, to jest Teska i wakacyjna imprezka i hit na czasie. Za chwilę Bibi Rexha i David Guetta i Sad Girls. Będzie też kultowy numer Last Ketchup, czyli The Ketchup Song. Będzie można potańczyć, jeżeli ktoś pamięta ten słynny układ do tego wielkiego hitu sprzed lat. Ja tylko przypominam, że jeszcze Sziget Festival, impreza, która się kroi od 11 do 15 sierpnia w Budapeszcie. To są Węgry, my was tam wysyłamy, my was tam zabieramy, mamy dla was podwójne karnety, do tego jeszcze miejsce na polu namiotowym i 2000 zł kieszonkowego. I już z naszą łęskową ekipą możecie się tam bawić i kolekcjonować wspomnienia i fajnie przeżywać wakacje 2026. Jeżeli jesteście zainteresowani taką opcją i chętni, no to bardzo proszę, zgłoszenia przyjmujemy na naszej łęskowej apce, a jutro właśnie taki pakiecik wam kolejny oddamy.

A może już nie ma, bo po prostu dłużej się mieć nie dało. No nie wiadomo, różne sytuacje życiowe bywają, ale rzeczywiście numer jest rewelacyjny. To musicie przyznać, niesie w sobie taką energię. Perdzin i Sama w Radiu SK w naszej wakacyjnej imprezce. Na lato takie hity na czasie dla was mamy. Pamiętajcie, to będzie bardzo gorąca noc po bardzo gorącym dniu. Jutro podobno w naszym kraju, ale tak tyci chłodniej. Zdarzą się gwałtowne burze i deszcze, więc dbajcie o swoje bezpieczeństwo. Coś może pofrunąć z balkonu, to może sprzątnijcie to wcześniej. Bądźmy na to przygotowani. A jeżeli chodzi o takie ochłodzenie, kiedy będzie można troszkę odetchnąć, jeżeli upał wam nie sprzyja, to podobno dopiero w weekend. Ja za tę imprezkę serdecznie dziękuję. Spokojnego wieczoru i fajnej nocy.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka. I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest CNC Motors. Autoryzowany serwis Honda.
2: Dobry wieczór, Wiktoria Kmiecik. Uwaga, uwaga, teraz mam info dla fanów poszukiwania skarbu. Sherlock Holmes na Zamku Królewskim w Chęcinach. W poszukiwaniu zaginionego skarbu królowej Bony już 7 sierpnia o godzinie 20 zamek w Chęcinach zamieni się w miejsce niezwykłego śledztwa. Tej nocy wcielisz się w rolę detektywa i spróbujesz rozwiązać zagadkę, która od wieków pozostaje niewyjaśniona. W programie m.in. zajęcia z kryminalistyki, poszukiwanie śladów przestępstwa, analiza tropów i rozwiązywanie zagadek. A teraz zmiana tematu. Widowisko na niebie i emocje na ziemi. Już w przedostatni weekend sierpnia na lotnisku w Masłowie rozegrane zostaną 27 Mistrzostwa Związku Polskich Spadochroniarzy. Patronem medialnym jest Radio SK.
1: Sponsorem programu jest CNC Motors. Autoryzowany serwis Honda. Kielce, ulica Łódzka 274.

0: Żadne zakazy, by te gramy. Aż wyjdą nam gały, co na to poradzi.
1: Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach. Nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach, niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie pięć dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia. Wie,